Time to wake up. W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

Gabejante.

Gibraltar, Bejrut. I w piątek, jeżeli potraficie wypowiadać te słowa, to jest jeszcze lepiej o was świadczy. Co prawda na 14 minut przed godziną 7, jakbyście nie powiedzieli... Gibraltar.

Wypsa na fiksa i chlapy. No proszę bardzo, tutaj teraz mieliśmy troszeczkę popisu w języku czeskim, tymczasem już za momencik będziemy mieli serwis informacyjny w języku polskim, ale być może zapowiedź tego serwisu będzie w języku kaszubskim. 6 minut niecałe do godziny 7 i przed nami Bartek Mierzyński.

0: utrzymujące się wysokie ceny ropy i mieszane dane z rynku pracy, postanowiono póki co bacznie przyglądać się dynamice ekonomii. Jak mówi analityk XTB Michał Jóźwiak.
1: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć.
0: Zatem główna stopa procentowa, tak zwana referencyjna, pozostała na poziomie 3,75%. Pozostałe stopy również się nie zmieniły. Ekonomiści tłumaczą tę decyzję tym, że inflacja, którą obserwujemy od początku wojny w Ukrainie, nie jest inflacją, na którą reaguje się zmianą stóp procentowych, co widać po tym, że średnia planowana podwyżka wynagrodzeń spadła. Co ciekawe, Narodowy Bank Polski zapowiedział czerwcowe posiedzenie z ponad tygodniowym wyprzedzeniem.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Od końcówki maja będziemy mogli skorzystać z nowego basenu. Pływalnia Grunwald przy ulicy Taborowej zostanie udostępniona 29 maja. Na terenie obiektu będzie można korzystać m.in. z dużego basenu z 8 torami, mniejszego rekreacyjnego oraz z jacuzzi. Nowa pływalnia należy do poznańskich ośrodków sportu i rekreacji i jest wyjściem naprzeciw potrzebom mieszkańców zachodniego Poznania.
3: Widać po frekwencjach na innych basenach, że zawsze brakuje tych basenów i myślę, że ten basen też będzie od rana do wieczora używany i będziemy musieli myśleć o kolejnym basenie. Wiem, że kolejny tak naprawdę basen najbliższy będzie w Komornikach, czyli też relatywnie blisko i odciąży trochę ten tutaj grunwaldzki.
0: Zapowiada radny miasta z Koalicji Obywatelskiej Tomasz Stachowiak. Pływalnie zrealizowano według nowoczesnych wymogów. Jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie ominięto w jej projekcie również myśli o ochronie środowiska. Mowa tu chociażby o systemie gospodarowania wodą z popłuczyn, maksymalizującym jej odzysk do ponownego wykorzystania. Już w niedzielę o 13 wystartuje bieg Wings for Life. W ramach imprezy biegacze na całym świecie uciekają przed ruchomą linią mety, czyli samochodem pościgowym. Fundacja organizująca wydarzenie wspiera badania nad urazami rdzenia kręgowego. Akcja odbywa się w Poznaniu od pierwszej edycji w 2014 roku. Stolica Wielkopolski to jedna z 7 flagowych lokalizacji. Wiąże się to oczywiście z utrudnieniami w ruchu miejskim, które mogą pojawić się od godziny 11 do nawet 17.30. Trasa biegu obejmuje m.in. Rondo Kaponiera, ulicę Święty Marcin, Aleje Niepodległości, ulicę Kutrzeby, Armii Poznań Roosevelta oraz Bukowską i Grunwaldzką. Przez cały weekend będzie działać infolinia, która udzieli szczegółowych informacji na temat przejezdności dróg.
2: Informacje z kół naukowych na 98,6.
0: W maju możemy się spodziewać 31. edycji Triliady, czyli konferencji, która łączy ducha akademickiego z wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w rolnictwie. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a konkretnie przez Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej. Jak mówi prezes koła Paweł Sym, formuła wydarzenia jest typowa.
4: Triliada to jest wydarzenie, które łączy poniekąd struktury takie naukowe, czyli jest to konferencja naukowa, na której występują liczni prelegenci z branży rolniczej, połączona z konkurencjami, konkursem o Puchar Triliady, gdzie drużyny, które są zgłoszone, rywalizują w części teoretycznej oraz w części sprawnościowej o wygranie, o zdobycie tego pucharu.
0: Hasło tegorocznej odsłony wydarzenia brzmi cyfrowy wymiar inżynierii rolniczej. Osoby zainteresowane Triliadą mogą zgłaszać 5-osobowe zespoły do 15 maja. Szczegóły na wydarzeniu facebookowym Triliada 2026. I w tym serwisie to wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Wstajemy. W końcu już...

0: Jakiś taki sportowy tobie ten serwis informacyjny wyszedł chyba.
1: Tak, jakoś się złożyło.
0: Nie, ale to chyba dobrze od rana, żeby tak sobie poćwiczyć co nieco. Albo chociaż posłuchać o sporcie.
1: No właśnie, poćwiczyć to mentalnie.
0: Zawsze lubiłem historię, jak to, że porankowiec w jednej stacji radiowej mówił: dobrze, drodzy słuchacze, no to ćwiczymy góra, dół, góra, dół, góra, dół, a teraz druga powieka. I to jest idealne ćwiczenie poranne.
1: To brzmi trochę jak rok 1984, wiesz?
0: Wielki brat patrzy.
1: I każe ćwiczyć.
0: Jezu, ale aż ciarki mi teraz przeszły po całym ciele. Zuza wróci do nas za niecałe pół godziny wraz z serwisem komunikacyjnym. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: A my tymczasem przypominamy, że mamy 8 dzień maja i piątek, piąteczek, piątunio. Stanisław, Michał i Stanisława mają dziś imieniny, ale także, uwaga, Bonifacy. A jak Bonifacy, to wiadomo, że wszystkim czarnym kotkom życzymy wszystkiego najlepszego. Świętuje także Ida i Piotr. Mamy dziś Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i ja dziś świętuję, dziękuję bardzo, Światowy Dzień Osła mamy także. Już za momencik zerkniemy sobie do prasy. Rzeczpospolita.

2004 to wydaje mi się, że 60%, bo nie było klasy w liceum, która po 2004 tam co najmniej ze 3-4 osoby nie wyjechały. I to takie minimum, nie? No tylko u nas było 20% bezrobocie, nie, dopiero co wyszliśmy do Unii Europejskiej, syf kiła i mogiła, ale przynajmniej było suwerennie. To Rzeczpospolita tutaj na jedynce, także o tym, że Polska jest w czołówce AI. Biznes nie widzi jednak efektów, w Polsce. 31% osób korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, mówimy o osobach w wieku produkcyjnym, a tempo wzrostu wprowadzania jest o 70% szybsze od globalnej średniej. Pod tym względem zrównaliśmy się z Niemcami czy Stanami Zjednoczonymi. To wynika z danych Microsoft AI Economy Institute, który to Rzeczpospolita opublikowała i to opublikowała jako pierwsza. To całkiem możliwe, że my jako pierwsze radio podajemy takową informację. No i seniorzy nie rezygnują z pracy. Rosnąca liczba emerytów dorabiających doświadczeń obnaża słabości systemu. No, bo z tych emerytur to chyba by za bardzo się wyżyć nie dało. Ale co ja tam wiem? W końcu najważniejsze, że będzie kiedyś suwerennie. Przepraszam, ale tak jakoś mnie rozbawił przez łzy temat Polexitu. Magazyn na weekend, czyli dziennik Gazeta Prawna. Tutaj jeszcze również zerkamy. Między innymi o tożsamości, która ma być źródłem innowacji, bo jak bez zakorzenienia we własnej tożsamości i kulturze znajdziesz światło, kiedy dopadnie cię kryzys. Kultura daje odporność i dumę. Kultura daje wyobrażenie o tym, gdzie jesteście i dokąd chcecie zmierzać. To słowa duńskiego futurologa Henryka von Schiele. Chyba dobrze przeczytałem. A z kolei Piotr Wójcik pisze o tym, że twórczość się liczy. Jaka twórczość i czy chodzi o twórczość tradycyjną, nowoczesną, czy w ogóle rozgraniczenie czegokolwiek na nowoczesność i tradycję, to przypadkiem nie jest relikt przeszłości, a nie znak przyszłości. Ale ja dzisiaj bonmotami rzucam. Sam jestem w szoku. Głos Wielkopolski to ludzie tworzą miasto. Zajrzymy pod każdy kamień i opowiemy o tym, co ich boli. Żery Chupaja ma dziś szansę uczciwie zarobić. Poznajcie poznańskie osiedla i ich mieszkańców. Na początek Strzeszyn. No i bardzo piękna akcja. Na stronie 10 do 12 opis, co tam na Strzeszynie słychać. Dlaczego Strzeszyn akurat tak swoją drogą? No ale w sumie ktoś musiał być pierwszym. W mieście, a jakby pod miastem, w ostatnich dekadach, nieco na uboczu i trochę po cichu, powstała od podstaw nowa dzielnica Poznania. W nowym cyklu głosu zapraszamy na początek na Strzeszyn. Ciekawe, sporo informacji na temat chociażby wydarzeń plenerowych i nie tylko przez wakacje, zdjęcia także. Strzeszyn, piękna dzielnica i to nie tylko ten grecki, bo pamiętajcie, że mamy Strzeszyn grecki, no ale tutaj to ogólnie o Strzeszynie jest mowa. To głos Wielkopolski, na jedynce głosu Wielkopolskiego także o tym, że Ireneusz Dudek, z nim wywiad i on ma 75 lat, uznaje się go za ojca chrzestnego polskiego bluesa, a nam radzi, żeby... I trzy kropki. Ależ to w marketing poszli ci z głosu Wielkopolskiego, koleżanki i koledzy. Dobrze, tyle głos Wielkopolski. Tam chyba coś również... A, osiedle młodych w największej spółdzielni w kraju rusza walka o władzę. Będzie się działo. A my będziemy wam to relacjonować. Czy wszyscy dobrze się czują po tym, co się wydarzyło. No i na koniec jeszcze tygodnik Poznań i tutaj władze Kościana wygrały walkę z zabytkiem. Tak nie działa system. Nierzadko dochodzi do kuriozalnych sytuacji, które zamiast służyć ratowaniu dziedzictwa, przyczyniają się do jego destrukcji. Doskonałym przykładem jest historia tak zwanego domu masztelarza. Komentuje dr Emilian Prałat, społeczny opiekun zabytków powiatu kościańskiego. Władze Wielkopolskiego Miasta właśnie obwieściły, że mogą zburzyć 300-letni zabytek. Nie mamy pana zabytku i co pan nam zrobi? Możemy parafrazować klasyka. O tej historii przeczytacie dziś w postaci dodatku.

No Polacy są w tym momencie na drugim miejscu i tam się musi wydarzyć kilka rzeczy. I chyba teraz tak, należy trzymać kciuki za to, aby Francja nie zdobyła kompletu punktów w meczu z Kazachstanem. No jest to możliwe. Jeśli tak się stanie, pewne będzie, że wieczorem Polska zagra awans do elity i będzie miała wszystko wyłącznie w swoich rękach. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, tylko wraz z Ukrainą o wyższej lokacie gospodarzy przesądzi ich wygrana w bezpośrednim meczu. Kyrie eleison. Tutaj to jest akurat tak, my jako kibice polskiego sportu doskonale zdajemy sobie sprawę, że statystyka sportowa to jest nasza dyscyplina sportowa. Trzymamy kciuki za naszych hokeistów, trzymamy kciuki, żeby awansowali. Kolejna informacja, jaką dla was mam, jeżeli chodzi o polski sport, czekajcie, czekajcie, Martyna Kubacka wygrała swoje spotkanie podczas turnieju w Lopota 6-4, 6-1 z Danielą Wismanem. Gratulujemy, dziękujemy. Kubka rozstawiona z piątką zameldowała się w ćwierćfinale, a tam zagra z czwórką turniejową, czyli Darią Astachową, która w światowym rankingu WTA plasuje się wielokaty niżej, a tutaj wyżej, a tam niżej. Ciekawe, nie? To jest jakieś takie magia tenisa, chciałoby się powiedzieć. Dobra, kolejna informacja, którą dla was mam. I teraz już przejdziemy do świata piłki nożnej. Freiburg, Aston Villa. Tak będzie wyglądał skład finału, jeżeli chodzi o Ligę Europy. Niemcy pokonali Bragę 3-1 w spotkaniu rewanżowym, a z kolei Aston Villa wygrała 4-0 w angielskim spotkaniu z Nottingham Forest. I w ten oto sposób właśnie Aston Villa i Freiburg meldują się w finale Ligi Europy, jeżeli chodzi z kolei o Ligę Konferencji. Zaraz kichnę na antenie. Nie, to jest... Uwaga! Crystal Palace wygrywa 2-1 z Szachtarem Donieck, a z kolei Strasbourg przegrywa 0-1 z Rayo Vallecano. I to ci, którzy wczoraj wygrywali, właśnie zagrają ze sobą 27 maja o godzinie 21, czyli Crystal Palace i Rayo Vallecano. No i teraz... Drodzy słuchacze, jak dobrze pójdzie... Oczywiście, ja wiem, że nie można i że te wszystkie sportowe zasady mówią, nie, nie rób tego. W ubiegłym roku, kiedy ja byłem taki pewny, że mamy mistrza, to jak Piast Gliwice w tej ostatniej tam sytuacji, tam nie wiem, chyba Mario Gonzalez, nie wiem, którąś częścią ciała szlachetnie nazywaną końcami pleców wybijał piłkę z linii bramkowej i dzięki temu jednak zdobyliśmy mistrzostwo, miałem lekki zawał, więc ja już może nie będę tak na pewniaka wchodził, ale jakby co... Lech Poznań gra dzisiaj z Arką Gdynia, godzina 20:30 i jeżeli Górnik Zabrze nie wygra swojego spotkania jutro z Zagłębiem Lubin, nie, jeżeli Górnik Zabrze przegra spotkanie z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok nie wygra z Pogonią Szczecin, no to jutro korespondencyjnie i oczywiście jeżeli Lech wygra z Arką Gdynia, to jest jakby warunek sine qua non, jeżeli chodzi o to całe rozumowanie, to wtedy kolej już będzie już w ten weekend cieszył się z Mistrzostwa Polski. Ale przede wszystkim to dzisiaj o 20:30 trzeba wygrać, biegać, walczyć i się starać. W Lechu trzeba, ha, ha, ha. Wszyscy kibice to wiedzą. Przypomnijmy, no, rzecz oczywista, Lech Poznań jest liderem Ekstraklasy, o utrzymanie jeszcze cały czas, także toczy się walka. To ja może w ogóle wam powiem, jak to będzie wyglądało dzisiaj ze spotkaniami Ekstraklasy. 31 kolejka, 32 kolejka, tak, 32. Raków zagra z Koroną Kielce, Widzew Łódź z Lechią Gdańsk, bardzo ważne spotkanie, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice, GKS Katowice, Wisła Płock, Motor Lublin i Termalika zagra z Legią Warszawa. Termalika miała patent na Legię, więc Termaliko musicie, wiem, że spadliście już, ale dla dobra polskiej piłki dzisiaj w Niecieczy musicie gryźć trawę, zrobić wszystko, walczycie nie tylko o swoje kontrakty, walczycie o dobro polskiej piłki. No i w poniedziałek jeszcze Krakowia zagra z Radomiakiem. I tyle, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Wieczysta może awansować do Ekstraklasy i się wycofać, bo on kwiecień wchodzi w Wisła Kraków. To znaczy, no, wiecie, o co chodzi. I bez śmieszków, heheszków teraz poproszę. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o świat piłki nożnej. No to jeszcze jedna informacja. I akurat tutaj
smutna, no bo zawsze, kiedy któryś z zawodników, i to tak wybitnych zawodników, kończy swoją karierę, to robi się smutno, a tym bardziej, kiedy tak po cichu schodzi ze sceny. Kilka miesięcy temu mistrz olimpijski z Tokio, Kamil Zalewski, po cichu zakończył karierę. Karol Zalewski wspólnie z Justyną Świętej-Ersetic, Natalią Bukowiecką i Kajetanem Duszyńskim, no oni sprawili niesamowitą niespodziankę, nie? Bo oni w Tokio zdobyli złoty medal w sztafecie 4x400 metrów. Zalewski przyczynił się pośrednio w sumie do 7. miejsca, także sztafety mieszanej 4x400 metrów w Paryżu. No i 33-latek nigdzie nie ma i okazało się, że zakończył karierę, bo stwierdził, że nie ogłaszał, nie widział takiej potrzeby, że to jest jakaś dziwna moda, że on nie chciał pożegnania po prostu. To my w takim razie nie żegnamy, ale dziękujemy panie Kamilu i życzymy, żeby na sportowej emeryturze po prostu się panu dobrze wiodło i żeby ten złoty medal zawsze gdzieś tam połyskiwał. Cudowne. 6 minut, za momencik będzie do godziny 8. My nie kończymy kariery, bo mamy za krótki sen.

0: Dlatego zasugerowano kontynuowanie działań prewencyjnych. Większa liczba patroli, skuteczniejszy monitoring oraz poprawa widoczności terenu, m.in. poprzez wycinkę krzewów. W bieżącym miesiącu odbędzie się seria bezpłatnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Mowa o targach Protega, w ramach których mieszkańcy Poznania będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę przydatną w codziennym życiu oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
1: Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy.
0: Zapowiada zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Na wydarzenie obowiązywać będą zapisy. Harmonogram zostanie ogłoszony przez Urząd Miasta. Protega odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich 20 i 21 maja.
2: Wydarzenia, wystawy, premiery.
0: Dziś rozpoczyna się 23. Tydzień Bibliotek. Jest to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tegoroczne hasło to Biblioteka, otwierasz, odkrywasz. Z tej okazji do 15 maja możecie skorzystać z dedykowanych wydarzeń. Liczne warsztaty i lekcje przygotowała Biblioteka Raczyńskich w ogromnej liczbie swoich filii. Ciekawie przedstawia się także program Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, który otwiera dzisiejszy wernisaż o 12. W poniedziałek przykładowo odbędzie się też tam kiermasz taniej książki. Do akcji włączyły się także Wojewódzka Biblioteka Publiczna czy Biblioteka Politechniki Poznańskiej. Zła wiadomość jest taka, że programy w każdym z tych miejsc musicie sprawdzać osobno. Nie pojawił się żaden zbiorczy spis atrakcji dla Poznania.
2: Tematy, które nas łączą.
0: Trwa zbiórka na remont świetlicy Caritas. Obiektowi z powodu swojego stanu grozi zamknięcie, jednak miasto zezwoliło na wykonanie remontu w ciągu 2 lat. Choć urząd finansuje działania świetlicy, nie pokrywa to kosztu inicjatywy.
3: To miejsce znajduje się tak fizycznie w starej kamienicy, a kamienica już nie spełnia wymogów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Miasto Poznań zrobiło tutaj taki ukłon w naszą stronę, że dało nam 2 lata, żebyśmy to miejsce wyremontowali. Potrzebujemy 300 tysięcy złotych, żeby to zrobić, żebyśmy nie musieli po prostu zamknąć. Wtedy te dzieci nie będą miały się gdzie podziać.
0: Mówi rzeczniczka prasowa Caritas Poznań Maria Książkiewicz. Świetlica socjoterapeutyczna codziennie odwiedzana jest przez ponad 40 podopiecznych. Dzieci odrabiają tam lekcje, jedzą ciepły podwieczorek, uczestniczą w socjoterapii, spotkaniach z psychologiem, zajęciach edukacyjnych, artystycznych i sportowych. Jak zapewnia Caritas, dla wielu jest drugim albo też jedynym domem. Po szczegóły zbiórki zaglądajcie na stronę Caritas, a po kolejne informacje zapraszam o 8.57.
2: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Budzimy, budzimy, wstajemy, gadamy, gadamy, ósma, kura.

0: ponad 10 lat prowadzenia poranków, a ja dalej się uśmiecham, kiedy słyszę kura.
1: No chyba każdy.
0: No naprawdę, to mi się wydaje. W ogóle to jest fenomen socjologiczny, moim zdaniem, kura.
1: Socjologiczny?
0: Socjologiczny, aha, tak. Bo z kim nie rozmawiam, to wszyscy mówią, a moje dziecko tylko czeka na kurę.
1: Dla mnie to jest bardziej biologiczny fenomen.
0: Biologiczny, dlaczego?
1: No, bo jest to kura.
0: Która pieje.
1: Dokładnie.
0: No w naszym radiu...
1: Jakby, interdyscyplinarny ewenement, tak to nazwijmy.
0: Tak. Inter tutaj bardzo pasuje w wielu przypadkach. Dobrze, czekam na kolejny serwis, który za niecałą godzinę.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, okej. Okay. To Zuzanna już za chwileczkę znika, żeby go przygotować. Ja tymczasem przypominam wam, że dzisiaj mamy Dzień Bibliotekarza i bibliotek, o czym zresztą mogliście usłyszeć. A bibliotekarek?
1: No powinno się to wliczać.
0: Dobra, to w takim razie dzisiaj mamy Dzień Bibliotekarek, bibliotekarzy i bibliotek.
1: Osób bibliotekarskich.
0: Tak. To będzie coraz dłużej. A ja dzisiaj także mam swoje święto, mamy Światowy Dzień Osła, a jeżeli już mówimy o osłach, to mamy teraz dla was żenujące powiedzenia prowadzącego. Uwaga! Dobra. Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa. To jest powiedzenie numer 1. Powiedzenie numer 2. Na świętego Stanisława

Oj, świat byłby lepszym miejscem, gdyby było więcej Lechów Janerków. Więcej Lechów Janerek? Lech Janerka w każdym razie. 6 dni tygodnia to już pomalutku za nami. 6 minut po godzinie 8 i przed nami.

mojej głowie ciągle dyskoteka. W mojej głowie ciągle dyskoteka. Moi mieli tu fabuła bez treści. Trochę bełkot jak za długiej powieści.

0: Wychylenie od pionu przekroczyło 4,5 metra. Eksperci wyliczyli, że osiągnięto punkt krytyczny. Każda kolejna ulewa lub drżenie ziemi mogło być tymi ostatnimi dla wieży. Wówczas powołano Międzynarodowy Komitet Ekspertów, w skład którego weszło 13 wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Wśród nich najważniejszą postacią stał się profesor Michele Jamulkowski. Wybitny geotechnik urodzony w 1935 roku w Stryju, w ówczesnej Polsce, który po wojnie wyemigrował do Włoch. Jamulkowski jako przewodniczący komitetu musiał zmierzyć się z wyzwaniem, które wielu uważało za niewykonalne. Przez lata testowano różne metody, od zamrażania gruntu ciekłym azotem, co okazało się katastrofą i przyspieszyło przechył, po opasanie wieży stalowymi linami. Ostatecznie to pod kierownictwem Polaka przeforsowano genialną w swojej prostocie, choć ryzykowną, metodę podbierania gruntu. Pomysł polegał na precyzyjnym usuwaniu niewielkich ilości ziemi spod północnej strony wieży, tej wyższej, co miało zmusić budowlę do samoistnego, powolnego prostowania się pod własnym ciężarem. Operacja była majstersztykiem inżynierii. Używając specjalistycznych wierteł, zespół Jamulkowskiego usunął łącznie około 38 metrów sześciennych ziemi. Każdy ruch był monitorowany przez setki czujników. Dzięki tej metodzie wieża cofnęła się o około 44 cm, powracając do stanu z początku XIX wieku. Stabilizacja ta według obliczeń ma zapewnić wieży bezpieczeństwo na co najmniej kolejne 300 lat. Sukces Jamulkowskiego odbił się szerokim echem w świecie nauki, a on sam stał się we Włoszech bohaterem narodowym. Choć zawsze podkreślał, że był to wysiłek zbiorowy. Krzywa wieża przetrwała nie tylko błędy inżynieryjne, ale i zawieruchy wojenne. Podczas II wojny światowej amerykańscy żołnierze mieli rozkaz zniszczenia wszystkich budynków, które mogły służyć niemieckim snajperom jako punkty obserwacyjne. Wieża w Pizie była idealnym celem. Na szczęście młody kapral Leon Weckstein, wysłany na zwiady, został tak oszołomiony pięknem architektury Placu Cudów, że zwlekał do ostatniej chwili z wezwaniem ognia artyleryjskiego. Chwilę później Niemcy wycofali się, a rozkaz ataku został odwołany. Dziś wieża dumnie wznosi się nad Pizą, mając około 56 metrów wysokości i ważąc blisko 14,5 tysiąca ton. Co ciekawe, mimo trwałego nachylenia, konstrukcja okazała się wyjątkowo odporna na trzęsienia ziemi. Fenomen ten, zwany dynamiczną interakcją budowli z podłożem, polega na tym, że miękki grunt, który spowodował nachylenie, jednocześnie amortyzuje drgania sejsmiczne w taki sposób, że wieża nie wpada w rezonans z podłożem. Okazuje się, że polska myśl techniczna potrafi ratować najcenniejsze skarby kultury. Profesor Michele Jamulkowski, który zmarł w 2023 roku, pozostawił po sobie dziedzictwo, które zachwyca kolejne pokolenia. Dzięki niemu i jego zespołowi jedna z najbardziej absurdalnych i pięknych pomyłek w historii budownictwa wciąż może cieszyć nasze oczy. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze. Piątek wieczorem.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.

7148 to numer naszej bramki SMS-owej, który to powinniście znać, jeżeli chcielibyście wygrać gadżety od NextWesta i od Radia Afera. Znaczy, gadżety są NextWestowe, a my rozdajemy, żeby nie było. Do wygrania. Torba, czapka, skarpetki, brelok, to wszystko do zgarnięcia dla tych, którzy po pierwsze są fanami NextWestu, a po drugie słuchali naszych wywiadów.

Odnosząc się jeszcze do wyników sondażu przeprowadzonego na temat tego, komu ufamy, komu nie ufamy pod względem uprawianego zawodu, wykonywanego zawodu. A co jeżeli ratownik medyczny, czyli temu, któremu najbardziej ufamy, byłby influencerem?

0: najbliższym czasie ruszy seria szkoleń wolontariackich. Poznańskie Centrum Wolontariatu zaprasza na bezpłatne warsztaty osoby zajmujące się pracą społeczną i koordynujące ją w organizacjach pozarządowych i instytucjach. Po zapisaniu się będzie można nauczyć się m.in. podstaw języka migowego czy arteterapii i wszystko to bezpłatnie. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie PCW, natomiast do Poznańskiej Akademii Wolontariatu zgłaszać mogą się seniorzy, którzy także chcieliby się zaangażować w pracę na rzecz innych. Zgłoszenia do tzw. Poznańskiej Akademii Wolontariatu Senioralnego przyjmowane są do 30 maja. Obie inicjatywy realizowane są przez CREO, czyli Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Obywatelskiej.
1: Kibicuj z Radiem Afera.
0: Już dzisiaj Lech Poznań zmierzy się z Arką Gdynia. Pierwszy gwizdek 32. kolejki Ekstraklasy o 20.30 na Bułgarskiej. Spotkanie jest szczególnie ważne, ponieważ to w ten weekend kolejorz podtrzyma tytuł mistrza Polski albo nie. Byłoby to dziesiąte mistrzostwo w historii klubu. Jest to możliwe, o ile poznańska drużyna pokona Arkę Gdynia, Górnik Zabrze przegra z Zagłębiem Lubin, Jagiellonia Białystok nie wygra z Pogonią Szczecin, a punkty straci też Raków Częstochowa. Jeżeli dziś kibicujecie, skorzystajcie ze wzmocnionej komunikacji miejskiej. Ja życzę oczywiście samych pozytywnych wrażeń. W ostatnim serwisie zaś słyszymy się tuż przed 10.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 10. mistrzostwo, ale by to było. Coś mi się wydaje, że w poniedziałek kura by nie wstała.

0: Właśnie nie wiem do końca, czy z tym Rakowem to też, czy oni też muszą zgubić punkty.
1: Tak czytałam, znaczy inaczej, powołam się tutaj na Radio Poznań.
0: Okej, okay, dobrze, dobrze, czyli jakby co to ich wina.
1: Natomiast ciekawe, że nie zaadresowałeś takiej bardzo ciekawej kwestii, że ja jestem gdynianką.
0: No i bardzo dobrze, ponieważ Arka Gdynia to nasza wielka przyjaciółka, wielka triada Lechareczka Krakowia. To jest mecz przyjaźni, więc możesz, dzisiaj możesz bez problemu pójść na stadion z szalikiem Arki Gdynia.
1: Akurat tak się składa, że będę jechała w kierunku Trójmiasta.
0: Ale nie do Gdańska.
1: Do Gdańska.
0: Serce me krwawi.
1: Ale no serce krwawi też mojego męża, który tam na mnie czeka.
0: No dobrze, dobrze. Niech i tak będzie. Bądźże pozdrowiony mężu w takim razie. Krwawimy razem. Zuza jeszcze za niecałą godzinę pojawi się w studiu. Dziękujemy i do zobaczenia. My przypominamy, że mamy 8 dzień maja w kalendarzu i to jest dzień, kiedy to, drodzy słuchacze, tu mi uciekło. O, dzisiaj mamy Światowy Dzień Osła i wcale nie dlatego za momencik w naszym studiu pojawi się gość. Gość, z którym porozmawiamy na temat niesamowitej akcji. Akcji, podczas której dwóch śmiałków stwierdziło, że 444 km głównego szlaku sudeckiego będzie pokonywać przez 120 godzin, a wszystko to dlatego, żeby głośno sprzeciwić się hejtowi, żeby głośno sprzeciwić się wykluczeniu. I jak to będzie wyglądało, jak trasa ze Świeradowa Zdrój do Prudnika będzie pokonywana przez dwóch śmiałków, o tym dowiecie się już.

0: czas, cały czas wykluczenie ze względu na wiek, wykluczenie ze względu na niepełnosprawności, co później przekłada się na hejt. I to jest dookoła nas. Tego nie można zaprzeczyć.
1: Czyli głównym celem biegu, poza tym, że wy się sprawdzacie, ale to jest taki cel indywidualny, jest to, żeby nagłośnić właśnie ten problem związany z szeroko pojętym hejtem, bez wchodzenia w szczegóły.
0: Dokładnie tak. Szeroko pojęty hejt. Chcemy z tym walczyć, chcemy mówić o tym, że każdy z nas może być lepszym człowiekiem. Wystarczy zacząć od siebie i przestać na przykład w sposób nieuprzejmy żartować z osób, które walczą z jakimiś swoimi słabościami.
1: Mhm. W jaki sposób można właśnie, czy można się do was w jakiś sposób dołączyć, czy można w jakiś sposób was wspomóc, nomen omen, czy przede wszystkim kibicowanie i refleksja nad własnym zachowaniem to jest ten cel, który chcecie osiągnąć?
0: Głównym celem jest rzeczywiście ta refleksja, o której przed chwilą wspomniałeś, natomiast można dołączyć do nas. Mamy wydarzenie na Facebooku, na którym już sporo osób je, w którym już sporo osób jest zainteresowane. My startujemy 30 maja, chwilę po północy, ze Świeradowa Zdroju. Będzie można nas obserwować cały czas online za pośrednictwem Poltrax Live. Każdy z was będzie mógł sprawdzić dokładnie, w jakiej lokalizacji się znajdujemy i dołączyć do nas na przykład na 1 kilometr, 10 kilometrów. Może komuś uda się przebiec któryś z całych odcinków, które mamy zaplanowanych. No zapraszam do tego serdecznie, bo takie wsparcie będzie dla nas bardzo duże i też będzie można o tym sobie porozmawiać z nami.
1: Ja wiem, że powinienem Krzyśkowi zadawać to pytanie, ale nie ma go, więc zadam je tobie, Staszek. Dlaczego od razu góry? Bo wydawałoby się, że kiedy się zaczyna, no to raczej zacznijmy od czegoś prostszego. No jednak 444 kilometry to i tak to jest wynik kosmiczny po płaskim, a co dopiero przy tych wszystkich przewyższeniach, bo jednak no główny szlak sudecki to wymagające wyzwania.
0: Z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że góry uczą pokory i w górach potrzeba wsparcia przez drugiego człowieka jest bardzo ważna, bo my nie zdobywamy gór, my góry przeżywamy. Mhm. A drugi powód to... No właśnie. I teraz chwilowo się zablokowałem. Drugi powód to, że...
1: Spokojnie, ja wiem, że jestem nauczycielem, ale to nie jest odpytka.
0: Edziu, spokojna głowa. Już tobie odpowiadam, bo już mam wszystko w głowie. Sudety, góry. My ze Sudetami jesteśmy bardzo mocno związani, ponieważ ja, Krzysiek i Alicja, która jest przewodniczką sudecką, ukończyliśmy ten sam kurs na przewodników sudeckich. To kurs, który trwa ponad 2 lata. My jesteśmy w tej chwili po egzaminach wewnętrznych. Czeka na nas egzamin państwowy, który pewnie gdzieś tam we wrześniu, może w drugiej połowie roku uda nam się zdać, zobaczymy. Ale przez te 2 lata spędziliśmy ze sobą całe mnóstwo czasu i Sudety są takim naturalnym powodem właśnie, dlaczego to będziemy robić w górach.
1: Przechodzimy do mięsa, do tego, co dawaj, najbardziej będzie pewnie interesowało co niektórych. Staszku, jak się przygotować, to jest złe pytanie, bo to są lata tak naprawdę przygotowań, to jest przygotowywanie się po prostu do wysiłku, ale jeżeli... jak to będzie wyglądało? Jak to będzie przebiegać? No bo co, wybierzecie po prostu, nie wiem, jakiś mały plecaczek i przez 120 godzin po prostu z nim biegniecie i, nie wiem, wodę to sobie zlewacie z potoków, które spotkacie? Czy to jest potężna operacja logistyczna?
0: Bardziej to drugie, to jest bardzo duża, potężna operacja, ponieważ główny szlak sudecki można oczywiście przejść z plecakiem, ale to będzie trwało dużo dłużej niż nasze założenie, czyli 120 godzin. Ja jeszcze dodam, że te 120 godzin to jest taki nasz Everest. Rekord w ogóle przebiegnięcia tego szlaku to 82,5 godziny w 2024 roku zrobił to Łukasz Wróbel Motylanoga z Leszna. Zresztą on też troszeczkę był taką naszą inspiracją. Zachęcam do tego, żeby obejrzeć film 444, który jest taką, pokazaniem tego, w jaki sposób się to robi. My natomiast nie będziemy biegli z jednym plecakiem. Za nami będzie cały czas jechał kamper, cały czas będzie jechać wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli sobie się zatrzymać, coś zjeść, zregenerować się, odpocząć i biec dalej. Cały bieg jest podzielony na 5 etapów. Średnio dziennie będziemy przebiegać około 90 kilometrów. Pierwszy dzień jest najtrudniejszy, ponieważ startujemy chwilę po północy ze Świeradowa i musimy dobiec do Andrzejówki. To jest dokładnie 136 kilometrów.
1: To są całe Sudety. Nie. Karkonosze, przepraszam.
0: No nie, nie tylko, bo to są całe
1: Izery. Jeszcze Rudawy.
0: Nie, to są
1: Izery.
0: Izery, Karkonosze, Rudawy, Wałbrzyskie, Kamienne i tak dalej, i tak dalej. I kończymy w suchych w Andrzejówce.
1: Jak będziecie biec, nie? Bo mówisz, że będzie jeździł kamper, tam będziecie, właśnie, będziecie w nim spać, czy będziecie spać w jakichś miejscówkach po drodze, czy już macie to zaplanowane, czy będzie można was spotkać w jakichś schroniskach, gdzie będziecie mogli autografy rozdać komuś?
0: Na pewno będzie można nas spotkać na trasie, będzie można nas spotkać w Andrzejówce, bo tam mamy zaplanowany pierwszy nocleg. Później kolejny mamy zaplanowany w Karłowie, to są Góry Stołowe, o ile dobrze pamiętam. Dalej lecimy do ojejku. O matko, i teraz by się przydała przewodniczka sudecka, która by tutaj dokładnie to nam opisała.
1: No i dobrze.
0: Ale słuchajcie, moi drodzy, będziecie mogli wszystko sprawdzić na naszych socialach, jak dokładnie trasa będzie przebiegać.
1: Co uważasz za najbardziej wymagające podczas tego biegu?
0: Przede wszystkim jego długotrwałość wysiłku, zmęczenie, ból, podejścia, bo nie podbiegi, bo my raczej podbiegać nie będziemy. Tego się nie da zrobić, ponieważ cały szlak ma więcej niż 14 tysięcy metrów przewyższenia.
1: Właśnie chciałem o to pytać.
0: To jest całe mnóstwo podchodzenia pod górę.
1: To jest 1,5 Mount Everest.
0: No, trochę mniej.
1: No nie, no 8,5 kilometra plus, no jak?
0: No ja powiedziałem ponad 14 tysięcy.
1: 14 tysięcy, no 14 tysięcy.
0: A ile ma Mount Everest?
1: No 8,5.
0: No.
1: No 8,5 plus 8,5? 4. No nie, powiedziałem, nie dwukrotność, tylko...
0: Tak, dobra.
1: No jeszcze z matmy
0: nie będzie. Matury są ostatnio. Nie spoglądałem na...
1: Nie zdałem.
0: ja pewnie też bym nie zdał, ale...
1: Skąd się znacie z Krzyśkiem i dlaczego to właśnie wasza dwójka? Bo to musi być niesamowite zaufanie między wami, bo góry uczą pokory, to jest rzecz oczywista, a taki wysiłek to uczy pokory jeszcze bardziej.
0: Krzyśka, inteligencja emocjonalna jest tak duża, że to się w głowie nie mieści i myślę, że akurat bieg z nim będzie dużo łatwiejszy niż mielibyśmy to zrobić pojedynczo. Z Krzyśkiem znamy się, tak jak wcześniej powiedziałem, z kursu na przewodników sudeckich. Spędziliśmy tam ponad 2 lata na różnych zjazdach, co 2 tygodnie chodząc po Sudet, odnajdując naprawdę wspaniałe, piękne miejsca, zakamarki, których no, nie zna się tak na co dzień, nie? Bo chcę dodać, że Sudety to nie są tylko Karkonosze, tak? To jest całe długie pasmo ciągnące się od właśnie Świeradowa aż po Prudnik.
1: Karkonosze będą najbardziej wymagające, bo będzie tam najwięcej turystów?
0: Akurat jeśli chodzi o Karkonosze, to będziemy w nie wbiegać bardzo wcześnie rano i myślę, że gdzieś do południa powinniśmy je pokonać. Czy będzie tam dużo turystów?
1: Weekend, koniec maja.
0: Pewnie będzie, ale to nie będzie dla nas trudność. My będziemy jeszcze wtedy w miarę świeży.
1: Hycniecie.
0: Hycniemy.
1: Także, drodzy słuchacze, jeżeli wybieracie się 30 maja w tych okolicach w Sudety, to jeżeli będziecie widzieć dwóch śmiałków, którzy biegną w stronę wschodnią, to odskoczcie, zróbcie miejsce, tak żeby chłopakom nie przeszkadzać, a przede wszystkim
0: jak
1: się uśmiechnij. Ale czekaj, właśnie...
0: Nie, no właśnie, jak nie przeszkadzać, zbijać pionę, rozmawiać, ale... robić zdjęcia i publikować po to, żeby dotrzeć do jak największego grona naszych odbiorców.
1: No, nasz influencer górski, Stanisław.
0: Absolutnie, nie influencer, tylko sudecka łajza.
1: Dobrze. I tak znajdziecie go na Instagramie, Staszka Chomana. Jeszcze na koniec, Staszku, no bo biegniecie we dwójkę. To jest jednorazowa akcja? Czy macie gdzieś tam... Ja wiem, że to dopiero po należy zadawać to pytanie. Ale czy gdzieś tam już z tyłu głowy takie pomysły się rodzą, że a może... to nie będzie pierwsza akcja, a może nie będziecie tylko we dwójkę kolejne razy biec? Czy gdzieś takie myśli się kołaczą?
0: Ja ci odpowiem w taki sposób, w jakim za każdym razem odpowiadam sobie po przebiegniętym każdym ultramaratonie. Jak siadam po przebiegnięciu, po pokonaniu mety, to siadam sobie i mówię: nigdy więcej. Po czym mija kilka godzin, mija 1, 2, 3 dni, regeneruję się, mówię: ale to było fajne, zróbmy to jeszcze raz. Zanim dotrze do nas, że to bez sensu.
1: król Julian, na jakiego zasługujemy. Staszku, czego się życzy przed takim wyzwaniem?
0: Życzy się wsparcia.
1: Wspieramy ciebie. Wspieramy
0: bardzo wszystko. Dziękuję.
1: I gratulujemy cudownej akcji i niezwykle szczytnego celu, jaki przyświeca GSS 120. To pod tym adresem znajdziecie wszelkie informacje, czy to w internetach, na Facebooku, na Instagramie, gdzie was oczywiście odsyłamy. Stanisław Homan, Stan Homan był naszym gościem.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, hejpa.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00.

0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: No i my biegniemy dalej razem ze Staszkiem, razem z Krzyśkiem. Przypominamy, GSS 120.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Autopromocja. Reklama.
2: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.

Nie chce mi się więcej Skubas. I to by była idealna piosenka, ale w poniedziałek. Dzisiaj jest piątek, więc chce mi się więcej. Jeszcze więcej niż codziennie. My jeszcze więcej będziemy mieć.

Kawasaki jest szybkie, za to szybka nie jest reakcja poznańskich instytucji, która tyczy się problemów pod wiaduktem Górczyńskim, a w sumie to pod przejściem pod wiaduktem Górczyńskim. Skomplikowane to, ale mam nadzieję, że kojarzycie mniej więcej, o które miejsce chodzi. I ja tutaj odwołuję się teraz do artykułu przygotowanego przez dziennikarze poznań.pl, których serdecznie pozdrawiamy i przepraszam, ale no muszę, no choćbym, bo się

14 stopni dzisiaj zapowiada się w stolicy Wielkopolski. Bez deszczu, ale sporo chmur, także to bez deszczu to weźcie sobie w taki delikatny nawias, bo nigdy nie wiadomo, czy akurat tym razem nie minąłem się z prawdą, ale co do 14 stopni...

0: Dobra, teraz już nie będziemy chyba tak, takich tematów drażliwych poruszać na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ktoś tobie wisi pieniądze? Albo paczka tobie zaginęła?
1: Nie, ale niedługo ja będę komuś wisić pieniądze.
0: Okej, dobra.

0: ale arena jest miejscem sportu i powinna nim pozostać. Oczywiście z funkcjami takimi, aby można było zorganizować jakieś wydarzenie kulturalne, jakiś koncert i taki jest nasz plan, ja będę w nim konsekwentny.
1: Mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek. Szacunkowy koszt budowy nowoczesnego Centrum Nauki wynosi od 300 do 600 milionów złotych, które pochodzić miałyby ze środków unijnych i od prywatnych podmiotów. Na razie nie wiadomo, czy atrakcja byłaby osobną instytucją, czy uzupełnieniem działań Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej, które w najbliższych latach tworzyć będą własne centra nauki.
2: Na antenę wchodzi kultura.
1: Dziś rozpoczyna się festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Kinomaniacy mogą dziś liczyć na prawdziwą ucztę, która startuje o 10.30 i odbywać się będzie w ciągu całego wydarzenia w czterech różnych lokalizacjach w Poznaniu, w tym oczywiście w kinie Muza. Podczas festiwalu w całej Polsce wyświetlonych zostanie prawie 180 filmów z całego świata, ale Dogs Against Gravity to również debaty i spotkania, imprezy i koncerty czy warsztaty. Dzisiaj przewidziano spotkanie z reżyserem i reżyserką obrazu Kłopotliwy Niedźwiedź, Jackiem Wisemanem i Gabrielą Osiowandem. Festiwal potrwa do 17 maja, zaś 1 czerwca przeniesie się do internetu na mdag.pl. I tym tą informacją kończę poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszam oczywiście po południu.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: It's Friday!

0: Dziękujemy pięknie za ten poranek. Obiecuję już nie spoilerować.
1: Nieprawda.
0: A, obiecuję, ale złamię obietnicę. Nie, obietnica jest szczera.
1: Aha, no
0: wykonanie
1: dobra.
0: Będzie już inne. Poza tym domagam się kaszubskiej truskawki.
1: No dobrze, no. No dobrze, no.
0: Cóż szkodzi obiecać?
1: No właśnie, cóż szkodzi. Zobaczymy, dokładnie. Zobaczymy jak będzie.
0: Zuza i Jalin.
1: Obietnica no. Może być szczera, ale wykonanie to zobaczymy. Właśnie. No.
0: Sam na siebie batu kręciłem. I tak całe życie. Tak całe życie. Zuza odpowiedzialna za serwisy, Alina odpowiedzialna za realizację, obie odpowiedzialne za dobrą atmosferę, a co ja tutaj robiłem, to do końca nie wiem. Dziękujemy pięknie, to była Ferranek 8 dnia maja. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Rozwiązujemy nasze nextbestowe konkursy. Przypomnijmy, że do wygrania były zestawy gadżetów nextbestowych. No i tak, zgarnia je Michał, zgarnia je Maria. Maria, której najbardziej była zdziwiona po wysłuchaniu podcastu z zespołem Hi, zaskoczyła ilością instrumentalistów. Tak, nie instrumentaliów, przepraszam, wzrok nie ten. Witalnością oraz pomysłem na nazwę. I także zgarnia Michał. Ja naprawdę przybliżyłem sobie ekran, żeby dobrze przeczytać. I zgarnia także zestaw Michał, który napisał, że zaskoczyła go Zofia Justyńska swoją wiedzą na temat kultury. Nie wiedziałem, że w jej twórczości jest tak wiele literackich odniesień. Będę ich poszukiwał. No i także... no i Maria w takim razie. Maria również. Maria, która napisała bardzo długo, ale... bardzo długą wiadomość, ale tutaj najbardziej zaskoczyła ją opowieść o ewolucji zespołu High Stria w septet koncertowy. Trudne słowa, no to ja w takim razie kończę czytać, żeby się dalej nie kompromitować. Zaraz do was wyślemy wiadomości, jak te zestawy gadżetów będziecie mogli zgarnąć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze na koniec poranka zerkamy sobie do kalendarium. W roku 1977 na świat przychodzi Joe Bonamassa, amerykański gitarzysta, wokalista bluesowy. No i właśnie pan Joe będzie nas żegnał. I ja żegnam.

0: to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jest piątek i roztaczam kulturalny wątek. Ja jestem Wiku Kozieja i przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma metafizyki bez namacalności. Biblioteka to miejsce fizyczne, gdzie naradza się to, co abstrakcyjne, niematerialne. Wystawa Biblioteka Unikatowego Obiektu Wydawniczego jest archiwum poszukiwania, kwestionowania wiedzy. Tam książka przestaje być tylko obiektem fizycznym, a przede wszystkim staje się źródłem pozazmysłowości i refleksji. Tak w ogóle to dzisiaj Dzień Bibliotek. Galeria Design UAP, godzina 18. Klejnoty już się nie chowają. Hidden Gems robi swój czwarty przystanek w tamie. Nowe głosy polskiego rapu mają okazję wybrzmieć dla większej publiczności. Kukon, Karuzelka, Polski, AG, 3BB, Azyl to imiona osób, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Tama, godzina 17. Tylko te gierki i gierki. Gry społecznie zaangażowane to medium kreowania i kształtowania postaw w świecie. Mają one realny wpływ na podświadomość człowieka oraz jego podejmowanie decyzji. Spotkanie interaktywne, narracje zaangażowane, jak algorytmy gier cyfrowych kształtują nasze postawy, skupi się na kontekście społecznym, kulturowym oraz politycznym gier cyfrowych. Centrum Szyfrów Enigma, godzina 17.

0: w Radiu Afera.
1: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

ogórki się sadzi. No i my, tak jak mówiłem, będziemy z wami do godziny 16. Już za chwilę będziemy mieli konkurs. Później będziemy zaglądać do nowości muzycznych, do kalendarium, do tego, co się dzieje w kulturze. Oczywiście powiemy, co się dzieje na poznańskich drogach. No i to wszystko minie nam w ten sposób już właśnie aż do godziny 16. No to cóż, zaczynamy od Simi i Serce. To już gdzieś tam w tle pobrzmiewa. No i zostań

0: W sobotę w klubie Blue Note Benjamin Lackner i Maciej Obara. To jest kwintet jazzowy, który jutro właśnie zagości na scenie poznańskiego Blue Note'a. No i jeżeli macie wolny wieczór jutro i chcielibyście posłuchać takiego jazzu w najlepszym międzynarodowym wykonaniu, no to można zawalczyć o podwójną wejściówkę właśnie na ten koncert. No a żeby to zrobić, to trzeba do nas wysłać SMS-a na numer 7148. W treści wpisujecie afera, swoje imię i nazwisko i odpowiedź na to pytanie konkursowe, które właśnie do Dnia Bibliotekarza i Bibliotek nawiązuje, czyli czego byście najbardziej życzyli dzisiejszym
1: bibliotekarzom.
0: Tak, bibliotekarzom i w ogóle bibliotekom, żeby, nie wiem, mieli zawsze miłych czytelników, takich, którzy zwracają na przykład książki na czas.
1: Ono, myślę, że to by się przydało.
0: Myślę, że nikt nie lubi poganiać innych, jeśli chodzi o terminy. To pewnie bibliotekarze i bibliotekarki też tego nie lubią, kiedy muszą nałożyć karę na takiego niesfornego czytelnika bądź czytelniczkę.
1: Na pewno.
0: Dokładnie tak. No to będziemy czekać na wasze SMS-y gdzieś do godziny 15:50. No i w ten sposób oczywiście zachęcamy do udziału w tym konkursie. My w tle już słyszymy Wolf Alice i Set Boy.
1: I będziemy z wami.

0: publiczności. Kukon, Karuzelka, Polski, AG, 3BB, Azyl to imiona osób, które rzeczywiście mają coś do powiedzenia. Tama, godzina 17. Tylko te gierki i gierki. Gry społecznie zaangażowane to medium kreowania i kształtowania postaw w świecie. Mają one realny wpływ na podświadomość człowieka oraz jego podejmowanie decyzji. Spotkanie interaktywne, narracje zaangażowane, jak algorytmy gier cyfrowych kształtują nasze postawy, skupi się na kontekście społecznym, kulturowym oraz politycznym gier cyfrowych. Centrum Szyfrów Enigma, godzina 17.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

z perkusisty tego zespołu w latach 1972-2020. No to chyba nie zrobimy wam tego i nie będziemy zagadywać tego intra, aczkolwiek chyba będziemy musieli trochę tę piosenkę ściąć przed hałasem komunikacyjnym. Przed serwisem komunikacyjnym. O hałasie to w środę o 8:30.

0: się dzieje na poznańskich drogach, to właściwie całe centrum można powiedzieć, że jest na ciemno-czerwono bądź czarno, czyli wszystkie ulice w centrum stoją. O tym też świadczą liczne doniesienia właśnie z miasta, o tym, że tramwaje na przykład stoją w korkach razem z samochodami, albo o tym, że gdzieś coś się zepsuło i tramwaje w ogóle nie jeżdżą. Mieliśmy takich awarii dzisiaj w Poznaniu już parę, także chyba nieszczęścia chodzą parami, no i trzeba uważać zarówno jeśli ktoś podróżuje komunikacją miejską, jak i wtedy, kiedy podróżuje własnym samochodem. No to cóż, życzymy wam szerokiej drogi.
1: I know.
2: Autopromocja. W każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
4: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Słuchasz hurtowni. Radia Afera. Na 98,6.

0: przy pomniku 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W planach jest wymiana nawierzchni, nowe nasadzenia zieleni, remont elementów otoczenia monumentu, budowa iluminacji i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym monitoringu miejskiego. Zakończenie prac przewidziano na sierpień. Oprócz tego na ulicy Mickiewicza, od Zwierzynieckiej do Dąbrowskiego, prowadzone są prace związane z odbrukami, nowymi nasadzeniami i poprawą warunków dla rosnących tam roślin. Inicjatywa ta realizowana jest ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Jak podaje miasto, koszt ten wynosi ponad 106 tysięcy złotych.
1: Wiadomości z Uniwersytetu Przyrodniczego.
0: Po raz 31 studenci zmierzą się ze sobą w ramach Triliady. Jest to inicjatywa organizowana na Uniwersytecie Przyrodniczym przez Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej. Wydarzenie łączy ducha akademickiego z wiedzą o najnowszych technologiach stosowanych w rolnictwie. Akcja ma formę konferencji połączonej z konkursem sprawnościowym o Puchar Triliady, w którym mogą brać udział 5-osobowe zespoły.
2: Triliada odbędzie się 21 maja 2026 roku, więc niebawem na naszych mediach społecznościowych Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej będą widoczne formularze oraz możliwości zapisów, również pod wydarzeniem, które widnieje na platformie Facebook oraz na naszych mediach na Instagramie.
0: Mówił w Studenckim Patrolu prezes koła Paweł Sym. Zapisy trwają do 15 maja. Czy w Arenie powstanie Centrum Nauki? Taki pomysł pojawił się w dyskusjach radnych w związku z planami na utworzenie w Poznaniu nowoczesnego Centrum Nauki. Podobne atrakcje do swoich planów wpisały na najbliższe lata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Politechnika Poznańska. Nie wszyscy jednak chcą kontynuować ten trend w murach starej hali widowiskowo-sportowej. Nie zgadza się z tym pomysłem m.in. zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
3: Uważam, że miejsce sportu poznańskiego jest właśnie w Arenie. Uważam, że Arena jest naszą ikoną również wydarzeń wielu sportowych, które poznaniacy pamiętają. My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu, i to jest największa potrzeba, właśnie takiej hali na 4,5 do 4,5 tysiąca widzów. Bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób. Oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów.
0: Arena jako potencjalne centrum nauki została wskazana przez lokalnych społeczników ze względu na dobre skomunikowanie obiektu oraz położenie wśród zieleni. I na ten moment to wszystko. Na kolejny serwis zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Na zegarach godzina 16, a więc czas na program. Studencki Patrol na 98,6. Który realizuje Paweł Zjeżdżałka, przed mikrofonem to Mikołaj Pokorzyński i Piotr Osmański. Co czeka nas dzisiaj? Za pół godziny to program Cyberfala. Porozmawiają przedstawiciele koła Put Request o cyberbezpieczeństwie. 17.10 to czas na naszą rozmowę. Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Steam Day 2026. Marta

0: Okej. Mam nadzieję, że wszystkie te problemy przezwyciężysz. I na sam koniec chciałbym, żebyś mi jeszcze opowiedział trochę o tym, jak ty widzisz swoje dalsze plany na rozwój i rozwój w kole.
1: Gromadzić wiedzę i przekładać ją na wykorzystanie praktyczne, a po wykorzystaniu praktycznym weryfikować to, czego się nauczyłem. Gdyż w zasadzie w chemii jednak nauczenie się teorii nie zawsze daje praktyczne efekty. Trzeba jednak wykonać raz, 5 razy, 10 razy daną syntezę czy dany proces, żeby po prostu móc go ogarnąć, że tak powiem. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli bardzo dobrze nawet znamy jakiś proces teoretycznie i wiemy dokładnie, jakie etapy musimy wykonać, żeby go zrealizować, to i tak nie wychodzi.
0: Super. Z takim podejściem sekcja chemii i biopaliw na pewno osiągnie gigantyczne sukcesy z całym kołem. Ja jestem Janek, ze mną był dzisiaj Michał i słyszymy się w kolejnym odcinku audycji JetCast.
1: Dzięki bardzo.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. JetCast. Piątek, 17:30.
3: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać.
1: Pływalnia zaproponuje fanom aktywnego spędzania czasu duży basen z 8 matorami oraz basen rekreacyjny do nauki pływania. W budynku znajdą się też jacuzzi, sale fitness i sale rehabilitacji, łaźnia parowa oraz sauna fińska.
2: Kultura na 98,6.
1: Dziś rozpoczął się festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Od 10.30 w Poznaniu kinomaniacy mogą zapoznawać się z filmami dokumentalnymi z całego świata. Program tegorocznej edycji przewidział prawie 180 tytułów. Do 17 maja będzie można wziąć udział również w debatach i spotkaniach, imprezach, koncertach czy warsztatach. Na dzisiaj przewidziano w kinie Muza spotkanie z reżyserem i reżyserką filmu Kłopotliwy Niedźwiedź, Jackiem Weissmanem i Gabrielą Osio-Vanden. W Poznaniu festiwal odbywa się w 4 różnych lokalizacjach. Od 1 czerwca przeniesie się zaś do przestrzeni wirtualnej. Szczegóły na mdag.pl. I w tym serwisie to wszystko. Na ostatni podczas tego pasma zapraszam za niespełna godzina.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią.

0: Pozostałe ścieki trafiają do kanalizacji sanitarnej. Chciałem powiedzieć satelitarnej, ale no nie, to nie, nie te pojęcia. To zastosowanie, to rozwiązanie wpisuje się w ideę zrównoważonego zagospodarowania zasobami wodnymi oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w infrastrukturze basenowej. No i jeśli chodzi o te atrakcje, które przy Taborowej jeszcze będą dostępne, no to sauna, powstaje ono w tym samym budynku, a właściwie ona, ale będzie miała swoje niezależne wejście. Jest to możliwe dzięki zmianie funkcji części podziemia budynku pływalni. Prace wykończeniowe w tej części potrwają do lata, ale nie będą miały wpływu na funkcjonowanie głównej hali z basenami. No i również właśnie o tej saunie mówił Marcin Gołek.
1: Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu.
0: Przypomnijmy, że otwarcie przypada na ostatni weekend maja, czyli będzie to dokładnie będą to dni, już muszę odpalić kalendarz i wtedy powiem, 30-31 maja. No i co będzie, co takiego będzie zabawiało wszystkich mieszkańców, którzy udadzą się do tego parku wodnego. Między innymi wodny tor przeszkód, pool party, pokazy ratownictwa i animacje dla dzieci. Ten program zostanie podany przez POSIR jeszcze, więc nie jest on pełny, natomiast już kilka atrakcji jest znanych. Dzięki też zastosowanemu systemowi wygłuszania, to jeszcze warto dodać, na hali basenowej będzie dobra akustyka, będą sale fitness, rehabilitacji, łaźnia parowa, sauna fińska, więc tutaj naprawdę bardzo dużo będzie dostępnych udogodnień i atrakcji dla mieszkańców też na co dzień, nie tylko w dniu, w ten weekend otwarcia. Swoje przestrzenie oczywiście będzie musiała tam mieć administracja obiektu, instruktorzy, trenerzy i służby medyczne. Natomiast tak na zakończenie można wspomnieć, że gospodarzem pływalni będą poznańskie ośrodki sportu i rekreacji, co raczej nie jest zaskoczeniem. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników, którzy będą mogli właśnie ten nowy obiekt poznać, żeby wiedzieć, jak w nim funkcjonować. Tak samo zapoznać się z nim muszą zatrudnieni na zlecenie POSIR-u ratownicy WOPR-u. Więc tak, jeszcze raz wspomnę, ostatni weekend maja, otwarcie tej pływalni na Taborowej. No i na ten moment postawmy kropkę, wrócimy z emocjami już takim bardziej, no w sumie można się przy tym spocić, więc nie suchymi, ale z tenisem. Natomiast teraz Kamil Wrona i Palor Mortis.
2: Nie będziesz pamiętać

0: wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

no bo nie dość, że na wyjeździe, no to jeszcze jak tak patrzyłem, te najbliższe starcia, które były między tymi zespołami, jakby historyczne, no to w ostatnich trzech spotkaniach ROW wygrywał z zespołem PSŻ-u. Podajmy jeszcze skład na to spotkanie zespołu poznańskiego. Dimitri Berge, Bartosz Smetkała, Niels Christian Iversen, Kacper Pludra, Ryan Douglas, Antoni Menzel oraz Kamil Witkowski. Więc jak już wspomniałem, niedziela, godzina 15:15, mecz ROW Rybnik PSŻ Poznań. No i teraz może przeskoczymy znowu do kompletnie innej dyscypliny sportu, no bo do piłki wodnej, więc w sumie wracamy na baseny. Waterpolo Poznań zagra u siebie z zespołem EUSTW Politechniki Łódzkiej. Ten mecz również w niedzielę. No i co? Piłkarze wodni z Poznania powoli kończą ten sezon, ale mają jeszcze o co grać. Finaliści Pucharu Polski właściwie, no bo tam Waterpolo się dostało, przegrało w tym spotkaniu finałowym z zespołem Neckery z Warszawy. Mają wciąż szansę w lidze Mistrzostwach Polski na czwarte miejsce, no i aby te szanse zachować, muszą wygrać w sobotni wieczór na Termach Maltańskich z Politechniką Łódzką. No i czyli właściwie zrobić to, co w półfinale Pucharu Polski, no bo wtedy też waterpolo z zawodnikami, z akademikami z Łodzi się mierzył, no i tam odniósł zwycięstwo. Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, no to waterpolo jest piąte, ma po 11 meczach 15 punktów, z kolei Politechnicy po 10 meczach mają 16 punktów, więc to będzie naprawdę ważne spotkanie dla tego, co będzie w tabeli. No i z tych zapowiedzi może jeszcze powiedzmy o futbolu amerykańskim w tym momencie, o Armii Poznań, który podejmie u siebie Wilki Łódzkie w sobotę o godzinie 18:30. To będzie już pierwsze starcie na nowym Golęcinie, na wyremontowanym Golęcinie, no bo to jest o tyle podniosłe wydarzenie, że to boisko będzie jednym z czterech w Polsce dedykowanych futbolowi amerykańskiemu, więc całkiem wyjątkowe miejsce. No i to będzie też doskonała szansa na przerwanie dla Armii Poznań pasy, Sway pasy, która trwa od początku rundy wiosennej. Na kibiców też czekają dodatkowe atrakcje. Można to dodać, między innymi zabytkowe amerykańskie samochody i będzie można też zapoznać się z zasadami futbolu amerykańskiego, więc w tych warunkach Armia Poznań na pewno będzie chciała sięgnąć po trzy oczka i zwycięstwo, no kiedy, jak nie właśnie w takim uroczystym dniu. No i teraz For Example, John, Faking Life, no a potem kolejne zapowiedzi.

to mówić, no bo już po piosence Todda Terje, Inspektor Norse, będziemy mieli rozmowę z Patrykiem Chyłą, dziennikarzem Kuriera Akademickiego i, portalu Polska Piłka, więc o tam szerzej opowiemy troszkę o Lechu Poznań pod kątem szans już na mistrzostwo w tym nadchodzącym meczu dzisiejszym z Arką Gdynia, jak i też może troszkę napomkniemy o tym, co będzie w przyszłym sezonie. Ale tymczasem muzyka.

0: biegał chociażby Cornel Lisman. No, dzisiaj możemy się spodziewać bardziej tego kwartetu ofensywnego Bengtsson, Valemark, Palma, Isak, gdzie wtedy no, nie było tak naprawdę żadnego z nich w podstawie, więc to będą totalnie różne mecze.
1: Mamy też innego trenera, prawda? Bo Dariusz Banasik objął Arkę Gdynia, a wtedy jeszcze, gdy Lech się mierzył w Gdyni, no to trenerem był Dawid Szwarga.
0: To prawda. Z tego, co pamiętam trenera Dawida Szwargę, no to faktycznie ta obrona, szczególnie w niskim bloku Arki Gdynia, była bardzo dobra. No, jeśli chodzi o trenera Banasika, też całkiem niezły start, bo wygrana z Zagłębiem Lubin u siebie, 3-1, ale może jednak Arce trochę zabraknąć też tych właśnie punktów wyjazdowych, które no, w tym sezonie się nie, te mecze się nie układały pod jakby pod modłę Gdynian, tak? Więc myślę, że to już jest trochę przegrana sprawa. Wiadomo, że tylko 5 punktów do tej strefy bezpiecznej, no i mecz w zapasie, ale myślę, że mimo wszystko, mimo że trener będzie inny, no to dalej faworyt jest jeden.
1: Wciąż te wyjazdy są problematyczne dla Arki, więc tak, natomiast jeszcze jest większy temat tą ponad Arkę, można tak powiedzieć, no bo zwycięstwem w tym spotkaniu, oczywiście jeżeli będą inne różne korzystne wyniki, czyli no dobra, powiedzmy, no po prostu Lech może wygrać mistrzostwo w tym meczu, no i teraz w korzystnych wynikach, jeżeli Górnik nie po prostu przegra z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia maksymalnie zremisuje z Pogonią Szczecin, no to Lech zdobędzie to mistrzostwo. Jest to realny scenariusz?
0: Czy jest to realny scenariusz? Tak, ponieważ właśnie go wymieniliśmy jako jedną z prawdopodobieństw. Zawsze jest realny, dopóki jest chociaż cień prawdopodobieństwa. A tak już poważnie, no to uważam, że szansa na to nie jest duża, ale jest. To znaczy uważam, że tak jak wcześniej wspominałem, jestem spokojny o zwycięstwo Lecha. Jeśli chodzi o Jagiellonię i Pogoń, no Jagiellonia w drugiej połowie sezonu jest drużyną bardzo przeciętną. Mimo tego, że ich adwersarz, czyli Pogoń, też no, nie zachwyca. Myślę, że tam mimo wszystko ten remis jest całkiem realny i on może się jak najbardziej wydarzyć. Jeśli chodzi o Górnika z Zagłębiem Lubin, no to generalnie Górnik będzie faworytem tego spotkania. Ja byłem ostatnio w Lubinie na meczu właśnie Zagłębia z Krakowią i przeciwko takim drużynom jak Krakowia trudniej gra się trochę w drużynie trenera Jacka Ozińskiego, który właśnie woli grać w tej niskiej defensywie. Świetnie też chociażby w 10-11 Zagłębie wyglądało lepiej niż Krakowia wtedy, co tylko pokazuje, jak bardzo defensywny jest to zespół, ale defensywa też jest częścią gry. Dlatego przeciwko Górnikowi może paradoksalnie grać się Zagłębi łatwiej niż przeciwko drużynom swojego pokroju i tutaj upatrywałbym szansy właśnie na tę stratę punktów przez Górnik.
1: Dobra, z tych twoich słów wynika, że Lech dowiezie to mistrzostwo, prawda?
0: No ja nie mam wątpliwości, że w obecnej sytuacji inny wynik niż mistrzostwo Lecha byłby klęską większą niż ta, która miała miejsce na Gibraltarze w tym roku, znaczy w poprzednim roku, ale w tym sezonie, tak? Będę mega zadowolony, mega zdziwiony, mega niezadowolony, gdyby Kolejorz po prostu tego mistrzostwa nie dowiózł. W tym momencie no tak naprawdę już 6 punktów w ostatnich trzech meczach to mistrzostwo gwarantuje, a na rozkładówce, jak wiemy, Arka, która jest 17 drużyną w lidze, no jeśli chce się zostać mistrzem Polski, to trzeba takie mecze wygrywać. No a nawet jeśli taki Górnik zremisowałby z Zagłębiem, no to zgaduję, że nie trzeba by było nawet kolejnych tych punktów zdobywać, ale jeden punkt w meczach z Radomiakiem i Wisłą to jest scenariusz jak najbardziej, no nawet nie chcę powiedzieć realny, bo to jest must have, wręcz bym powiedział.
1: No tak, no gdyby jednak to się nie udało jakimś cudem i noga by się podwinęła, no to trzeba byłoby to nazwać klęską.
0: Katastrofą, nawet powiedziałbym, że katastrofą, bo patrząc na terminarz, patrząc na ostatnie wyniki zespołu, no ale właśnie dlatego też nie wierzę w taki scenariusz, patrząc na to, jak ten zespół prezentował się w ostatnich spotkaniach, jak bardzo był konsekwentny w działaniach, to nie wierzę w to, że teraz tak nagle na kilka metrów przed metą po prostu może się potknąć i nie dobiec do tej mety, nie? Dlatego myślę, że gdyby to się stało, no bo to dalej jest możliwość, No to myślę, że płacz byłby słyszany tak gdzieś, no co najmniej do murowanej gośliny, jak nie dalej, ze stadionu.
1: Osobiście mogę też powiedzieć, że ryk byłby słyszany z gminy Suchy Las, tam ja mieszkam. Dobrze, no to zamknijmy może ten temat meczu z Arką i szans na mistrzostwo. No i no po piosence zespołu The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore, poruszymy temat, tematy kadrowe.

0: nie było, byłby kontrakt 1 plus 1. To znaczy w pierwszym roku obniżka pensji ze względu właśnie na to, że on w tym pierwszym roku tak naprawdę no, nie będzie zdolny do gry przez dużą część sezonu, jeśli nie większość. I po konkretnej liczbie minut na boisku kontrakt przedłużałby się wtedy na drugi rok, już wtedy z pensją, że tak powiem, zwykłą, czyli w wypadku Alego to chyba gwiazdorską, można tak powiedzieć. No ale właśnie chyba przez te względy pozasportowe, no taki kontrakt dwuletni, no też nie byłby chciany przez zawodnika. Dlatego no, na rok nie ma sensu, gdyby to był właśnie kontrakt 1 plus 1, gdyby zawodnik też chciał na tyle zostać tutaj, no to wtedy ja bym był jak najbardziej za, no ale to też dwie strony muszą po prostu tego chcieć. A teraz jeśli chodzi o zawodników odchodzących, no Antonio Milić, zawodnik bardzo zasłużony, 178 występów dla Lecha, dzisiaj sprawdzałem.
1: No dużo, ale dużo. Lider.
0: Lider, no ale też słabszy sezon. Słabszy sezon za Chorwatem, 32 lata na karku, bo to rocznik 9-4 już. No i tutaj znów przydałby się właśnie kontrakt 1 plus 1. Oczywiście tutaj bez już żadnych obniżek pensji wynikających z kontuzji, no bo tutaj takich kontuzji nie ma w tym momencie, ale faktycznie też no, Tonego trochę zaczęły te kontuzje trapić. Też takie głosy szły z okolic klubu, że tam mimo wszystko Chorwat naciska na dwuletni kontrakt po prostu. No i tu nie wiem, czy byłbym skłonny ku takiej decyzji. No to 1 plus 1 byłoby idealne. Z drugiej strony jest to jeden z liderów szatni. Więc jak najbardziej uważam, że te rozmowy powinny być toczone i nie możemy tak po prostu jako Lech nie może bardziej, tak powiem, żeby zachować chociażby pozory takiego zawodnika, po prostu sobie odpuścić. Jeśli chodzi o wypożyczenia, no to takim najbardziej palącym tematem od kiedy przyszedł do Poznania jest oczywiście Luis Palma. No tylko, że jeśli chodzi o tą kwotę odstępnego wykupu, która jest wpisana w umowę wypożyczenia, no to doniesienia medialne mówią o około 4 milionach euro. W tym momencie uważam, że nie jest to kwota, którą Lech Poznań powinien płacić za Honduranina, ze względu na to, że jest to piłkarz tak genialny, jak i nierówny. Gdyby udało się zbić cenę do, tak powiedzmy, 2,5 miliona, no to byłby to tak zwany no-brainer, szczególnie patrząc na to, że tracimy takiego magika jak Ali Golizadeh. Jeśli chodzi o Taufika Ismaila, no to jest kwestia około miliona euro, też według tego, co się pojawiało wcześniej w mediach. I tak jak w pierwszej części sezonu, myślałem, że to w sumie jest całkiem niezły deal, tak teraz nie jestem do tego przekonany, bo jeśli chodzi o ostatnie 11 meczów Ekstraklasy, to tylko jeden występ w podstawowym składzie, poza nim same wejścia z ławki, łącznie 40 minut rozegranych przez ostatnie 2 miesiące, no z doliczonymi tym zaliczonym czasem 50+, a przypominam, że milion euro to jest więcej niż Lech zapłacił za chociażby Leo Bengtsona, który jest świetnym letnim nabytkiem. Z zawodników wypożyczonych tam jeszcze Timothy Uma?
1: Tak jest. I Pamen Andrejew.
0: Tak, no Uma to jest piłkarz one of a kind, tak? Albo gra jak w najlepszych czasach Andrea Pirlo, albo jak trampkarz. Więc tutaj nic pomiędzy, tak? Występy z Legią czy Brejda Blikiem, no to będą pamiętane przez kibiców na długo, no a występy z Lechią czy z Arką na przykład, no to lepiej przemilczeć. Więc nie uważam, że warto też płacić duże pieniądze Slawii, bo Slawia duże pieniądze za reprezentanta Kenii na pewno chce. Takie głosy idą z Czech, no i uważam, że mimo wszystko fajnie, że Uma tak dobrze gra na tym finiszu sezonu, że dał radę chociażby właśnie z Legią, ale fajnie będzie pożegnać się z nim na fecie mistrzowskiej. No a Pamen Andrejew, no widzieliśmy go tylko raz na boisku, trudno też cokolwiek po tym oceniać, wydaje mi się, że po prostu nie zostanie wykupiony.
1: Okej, no to teraz może głowa tego zespołu, trener Frederiksen, bo tutaj też ciągle się mówi o tym kontrakcie. Zasypać złotem, żeby został, przekonywać go jak najbardziej?
0: No ja uważam, że ten kontrakt już jest na finiszu. Uważam, że już jest praktycznie dogadany, też prezes Karol Klimczak wypowiadał się, że te negocjacje kontraktowe są, określił ten stan jako dobry. A jeśli już taka wiadomość idzie w świat, to znaczy, że musi być naprawdę blisko. Szczególnie znając politykę też wypowiadania się w mediach różnych pracowników Lecha Poznań, więc jak najbardziej jestem tutaj dobrej myśli. Sprawdziłem taką statystykę, kiedy ostatnio trener obronił mistrzostwo w Ekstraklasie. No i to jest sezon 2008-2009 Maciej Skorża Wisła Kraków, więc to jest tak naprawdę kilkanaście lat, zanim trener zdołał obronić mistrzostwo jakikolwiek. Do tego to będzie, oczywiście, jeśli to mistrzostwo pójdzie do Poznania, ale tak jak wspominaliśmy wcześniej, możemy to z pewną dozą prawdopodobieństwa zakładać, no to też będzie to pierwsze obronione mistrzostwo przez Lecha od lat 90. Więc coś wielkiego. Jeśli chodzi o rozwój zawodników, no to nie tylko chociażby Wojciech Mońka czy Michał Gurgul, czyli wychowankowie, ale też chociażby Pablo Rodriguez, który po przesunięciu na ósemkę zaczął grać naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I to pokazuje, że nie tylko te sukcesy pod względem wyników, ale też pod względem rozwoju piłkarzy, nie ma tutaj tak naprawdę za bardzo do czego się przyczepić, ponieważ mimo że były te kryzysy, to Nils Frederiksen pokazał, że umie z tych kryzysów świetnie wychodzić.
1: Dobrze, no więc myślę, że Frederiksen może być taką jedną z sił Kolejorza, też jeżeli uda się odpowiednie transfery zrobić. Tak szybko jeszcze cię spytam. Myślisz, że jest sensowny taki ruch typu Robert Gumny, czyli sprowadzenie któregoś z zawodników, którzy już grali w Kolejorzu, Kędziora, Szatka, Niety, oni nie mają mieć kontraktów, czy Marchwiński na wypożyczenie, na odbudowanie, to ma sens?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o tych piłkarzy, no to Karol Linetti dosłownie 3 godziny temu turecki dziennikarz związany z Koçeli Sporem dał tweet, że Linetti na pewno odejdzie po sezonie, tylko że właśnie co do niego nie jestem przekonany, bo on w Turcji według różnych źródeł miał zarabiać około 900 tysięcy euro rocznie, no i nie jestem przekonany, czy to będzie po prostu, czy on będzie chciał zejść z tego i czy Lech jest w stanie tyle mu zapłacić, bo co do tego drugiego wątpię, czy będzie w stanie zejść, no to jest do poddania, pod dyskusję. A jeśli chodzi o Luboszatkę lub Kędziorę, no to raczej w przypadku zostania Milicia na pewno tylko jeden z nich. Jeśli Milić miałby odejść, no to tutaj można by się o obu pokusić, no tylko Kędziora to też jest rocznik 94, Szatka 95 albo 6, on już na pewno 30 lat ukończył, tylko nie pamiętam dokładnie rocznika, no najbardziej chyba chciałbym tutaj Lubomira Szatkę, no on jednak poprowadził ten Samsung Sport do podium w Super League tureckiej, bardzo dobrze się spisywał też w lidze konferencji, nawet kilkukrotnie był w tym sezonie kapitanem Samsung Sportu, więc tutaj jestem za. No, oczywiście Tomasz Kędziora, reprezentant Polski, bardzo solidne występy w PAOK-u, Liga Europy, no ale też ten wiek. Jeden z nich jak najbardziej, myślę, ale nie więcej.
1: Dobrze. I w tym akcentem w takim razie skończymy. Ja bym mógł z tobą o tym dużo gadać, no ale audycja powoli zbliża się ku końcowi. Ze mną był Patryk Chyła z Kuriera Akademickiego i portalu polskapiłka.pl.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo. Audycję realizował Paweł Zjeżdżałka, prowadził ją Mikołaj Dilc. Do usłyszenia.

0: Egzaminy pisemne odbywać się będą jeszcze do 21 maja, zaś ustne do końca miesiąca. Trzymamy kciuki za maturzystów i za Lecha Poznań oczywiście i życzeniami powodzenia dla wszystkich kończymy popołudniowe wydanie serwisów informacyjnych. Kolejnych wiadomości spodziewajcie się w poniedziałek podczas aferanka.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Autopromocja. Reklama.
4: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją.

0: Foo Fighters zainaugurowali dzisiejszy magazyn muzyczny w Radio Afera wraz z piosenką If You Only Knew z 12 albumu studyjnego Your Favorite Toy.
1: To jest chore, 12 album studyjny. Mega dużo. Nie spodziewałem się, że są aż tak płodni. No ja, jak już chyba kiedyś mówiłem na audycji, preferuję ich wcześniejszą twórczość, ale mam duży sentyment i do tej trochę późniejszej, takiej powiedzmy z tych lat 10. I cieszę się, że nadal grają z tego, co słyszę, naprawdę miło i przyzwoicie.
0: Tak jest, tak. Tylko 3 lata przerwy od poprzedniego albumu, widzisz. Więc tak jak mówisz, płodny zespół, cały czas wydaje coś nowego. I jeżeli lubisz te poprzednie płyty, te pierwsze, no to mam wrażenie, że surowość na najnowszym krążku również może wpaść
1: właśnie,
0: w twoje ucho.
1: Właśnie czuję trochę taki powrót do korzeni i tak, czuję powrót do korzeni, chciałem jakoś popłynąć dalej z tą myślą i przejść płynnie w moją propozycję, no ale ona za bardzo się nie łączy z Foo Fighters.
0: Ale ja wiem, z czym się łączy.
1: Z czym się łączy.
0: Bo w Poznaniu, na Placu Wolności, jest jakiś tydzień włoski i sprzedają tam włoskie jedzenie. No. A artysta, którego za chwilę przedstawisz, ma takie włosko brzmiące nazwisko.
1: Ale jest Amerykaninem. Angelo Di Augustin. Jest to człowiek, który pochodzi, tak jak powiedziałem, ze Stanów Zjednoczonych, mimo swojego, tak jak ty wspomniałeś, włoskiego nazwiska.
0: Ale korzenie, to są ale właśnie korzenie, te korzenie, oczywiście. Do których korzenie wracać,
1: no,
0: tak?
1: Wiesz, jak wiemy z różnych źródeł i tak wydaje mi się, że po prostu jest, no to Włosi są dosyć sporą mniejszością w Stanach Zjednoczonych, no i to nie jest raczej nic dziwnego, że pan Angelo Di Augustin pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i wydał nową płytę. Skąd ja tego pana znam? No stąd, że współpracował z Sufjanem Stevensem, stworzyli wspólnie album w 2021 roku, który nazywa się A Beginner's Mind i bardzo mi ten album przypadł do gustu. Także z chęcią także obczaiłem to, co nowego pan Angelo spłodził w roku obecnym i moim zdaniem... Co się śmiejesz?
0: Co cię słowo tak spłodził mnie.
1: Aha, tak cię to rozbawiło.
0: Tak.
1: No widzisz, no
0: tak. Artystycznie spłodził, tak?
1: Artystycznie spłodził.
0: A ja sobie coś innego wyobraziłem. Widzisz.
1: No, ja niedobry. Tak, no właśnie. Widzisz, gimnazjum nigdy nie wychodzi z człowieka. Ale tak.
0: Niektórzy nie byli w gimnazjum i już nie będą.
1: Dobrze. Angelo, do brzegu, Angelo Di Augustin spłodził nowy album, jest on naprawdę przyjemny i myślę, że jeżeli ktoś lubi folk, ktoś lubi singer, songwriter, taką przyjemną, miłą, delikatną muzykę, to właśnie to będzie płyta dla niego. Nosi ona tytuł Angel in Plain Clothes i tytuł, który zagramy z tego tytułu, to Pet Sematary.

0: Angelo Di Agustin, Pet Sematary, to z jego nowego albumu, a my przechodzimy do tego, na co wszyscy czekali.
1: Czyli do konkursu. Wyciągamy nagrody karteczki z naszego worka z nagrodami. Nagrody nie będą na karteczkach. Będzie akurat to elektroniczny taki zapis.
0: PDF.
1: Wpis na listę gości to będzie.
0: No nie jest, no ej, dosłownie wpis na listę gości jest na karteczkach. Zazwyczaj.
1: Tak.
0: No
1: to w sumie lista gości na kartce, ale do słuchacza powędrują takie SMS-y zwrotne, tak, i one są elektroniczne.
0: One są elektroniczne i mamy konkurs na tak naprawdę dwa wydarzenia, więc to jest w ogóle ewenement, ponieważ w sobotę 9 maja,
1: czyli jutro
0: w sobotę, pod Minogą odbędzie się niesamowity event. Najpierw koncert Shadow Dance Party. I na tym Shadow Dance Party będzie Fotokrajm oraz Kuracja. Zespoły takie się nazywają. A potem, po tym wszystkim, będzie wydarzenie, które jest DJ setem i się nazywa The Night of the Dancing Creatures. Goth, Dark 80s. I to po koncercie się odbędzie właśnie jeszcze taka potańcuwa gotycka, DJ-ski set i w ogóle fajne rzeczy.
1: Tak, koncert zdaje się też jest o klimacie gotyckim.
0: Tak, zaraz się przekonamy, bo w sumie nie wiem.
1: Jeśli słuchają nas gotki albo ktoś, kto chciałby zostać gotką,
0: gotki albo
1: to jest rarytas. To jest rarytas, moi mili. Wejściówki są podwójne, więc warto wysłać SMS-a na 7148, bo pod tym numerem ślecie wasze zgłoszenia. Tak, w treści SMS-u proszę wpisać afera, tak? Słowo
0: tak,
1: afera, bo to jest ważne. Kiedyś mi powiedziałeś, że niektórzy nie wiedzą,
0: no
1: że trzeba wpisać afera.
0: Bo słowo prefiks to jest słowo, którego ludzie nie znają.
1: To jeszcze raz. 7148 to numer i w treści afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego fajnie jest być gotką albo gotkiem.
0: Tak, mówisz? Także wszystkie gotki, wszystkie kotki wysyłają właśnie SMS-y do nas, ale najpierw posłuchajcie, co mamy do zaproponowania, co ma do zaproponowania klub Pod Minogą już jutro wieczorem.
1: Tak, będzie to utwór z repertuaru grupy Fotokrajm. Ja czasem robię taki błąd, że przejęzyczam się, zamieniam by na py. No i tym razem tego nie zrobię, powiem prawidłową nazwę. Plowjob nazywa się utwór.

0: Photocrime Blowjob.
1: I kodem pralka się zepsuła.
0: Czemu?
1: Na końcu. Tak.
0: O Jezus, a ty
1: I wylała się woda.
0: To jest zabieg specjalny.
1: Zabieg?
0: Tak, zabieg muzyczny zwalnia tempo. Spółki są coraz wolniejsze i piosenka się kończy, rozumiesz?
1: Mocne zakończenie w takim razie.
0: Tak, Photocrime.
1: To zagra jutro w klubie pod Minogą.
0: Razem z zespołem Kuracja. I po tym koncercie w ogóle jeszcze macie, jak właśnie, bo to konkurs nie jest, nie? Tak, jakby ktoś teraz dołączył.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Jak wyślecie nam SMS-a, szczegóły zaraz podamy, ale no to nie dość, że macie ten koncert w garści, Photocrime i Kuracja. I jeszcze to jest wejściówka podwójna, więc zwycięzca może zabrać tam swoją
1: gotkę
0: albo
1: swojego
0: gotka, albo osobę gotycką. I później mamy także DJ set po tym wszystkim, jest impreza, więc jak wam się koncert spodoba, to możecie zostać i spędzić cały wieczór pod Minogą i będzie, wydaje mi się, że naprawdę super. Przypominamy, na 7148 wysyłamy afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, dlaczego co?
1: Dlaczego fajnie jest być gotką albo
0: gotem? Dlaczego fajnie jest być gotem albo gotką, osobą w kulturze gotyckiej? Koszt wysłania SMS-a złoty 23 na zgłoszenia. Czekamy do końca tej audycji i skontaktujemy się SMS-owo później ze zwycięzcą.
1: Tak? Bardzo ładnie powiedziałeś. To ja teraz zapowiadam kolejną część w naszym programie. Tygodnia.

0: Nikodem, gdzie uciekasz? Nikodem, wracaj. Nie musisz zamykać tych drzwi. Trzeba zapowiedzieć płytę tygodnia, którą jest płyta stworzona przez Michała od Kości.
1: Jest to płyta i ta płyta nazywa się bardzo ciekawie, moim zdaniem, Piosenki z filmów, których nie było. Czyli tutaj taki trochę efekt, jak to się mówi, Mandeli, tak? Że ci się wydaje, że coś było, a tak naprawdę tego nie było. Tak mi się wydaje, że coś takiego istnieje.
0: Mądre słowa tutaj używasz.
1: Mądre słowa. No słuchaj, no jak zawsze, nie?
0: Jak zawsze.
1: Jak zawsze, tylko poza momentami, kiedy mówię głupoty, ale to... Tak, piosenki z filmów, których nie było, Michał od Kości. Jak sam pisze, jest to podróż w głąb siebie i z ostatnich 3 lat Michała, kiedy ta płyta właśnie powstawała, gdzie po godzinach pracy na etacie, w małym pokoju na poddaszu, artysta komponował i kompletował swoje piosenki. Zbiór historii, coś bardzo osobistego dla Michała od Kości. No płyta, można by powiedzieć... Bardzo, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że płyta trochę jak każda inna, bo te opisy tak brzmią zazwyczaj, że to jest coś bardzo tak. osobistego.
0: Po raz kolejny się
1: dokładnie.
0: Potwierdza.
1: No właśnie, ale może o to chodzi w naszej muzyce, w Radiu Afera, że gramy po prostu utwory i płyty, które są niezwykle ważne dla artystów je tworzących i może też dlatego, że to często są debiuty czy jakieś zespoły niszowe, no to ci ludzie wkładają w tą muzykę całe swoje serce. Brzmienie gitar, spokojne brzmienie gitar, pulsująca, delikatna elektronika, tak to brzmienie opisuje sam artysta. No nie wiem, co chcę jeszcze dodać, może ty chcesz jeszcze się wypowiedzieć na ten temat.
0: Ja myślę, że dla Michała musiało być bardzo ważne to, że danego dnia nie będzie sprzątać, bo o tym jest kolejna piosenka.
2: Siedzisz

wsiadasz z białą flagą. U mnie chiński mur. Dajcie sobie chwilę, dzieci. Nie słyszałem większych bzdur. Gryzłem, prałem, biłem. Dać ci jedną z gwiazd na tę wątłą chwilę.

0: Całą zespół Seater na naszej antenie w utworze Proud Daddy. I bet your daddy must be proud, powiedział Nikodem do OnlyFansiary.
1: Co?
0: Tak było.
1: Tak by... Muse. Muse, tak. Bo to był Cipher, to co,
0: tak,
1: co
0: tak,
1: puszczałeś.
0: Tak, zespół z Pretorii.
1: Zespół z Pretorii, który później się sprzedał i niestety wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak było.
1: Tak, tak było. No i teraz zespół, który był z Anglii i chyba nadal jest angielskim zespołem, bo...
0: Nic się nie zmieniło.
1: Nic się nie zmieniło. Muse, czyli zespół... Bo właśnie, bo a propos tego wpływania na decyzyjność Kuby, no to ja wpłynąłem w ten sposób, że powiedziałem mu, nie, nie puszczaj Muse. Ja kiedyś byłem strasznym fanem Muse i to jest ich pierwsza ich piosenka, która mi się mniej więcej podoba od, nie wiem, 10 lat, jak oni wydawali muzykę. I trochę taka jest prawda, bo wydają teraz nowe single. Jeden z nich, Cryogen, jest bardzo ciekawy, ale no jeszcze co można powiedzieć o Muse? No, trzech bardzo utalentowanych ludzi, którzy niestety gdzieś, no nie wiem, no, próbowali eksperymentować, poznawać nowe i znaczy tworzyć w różnych nowych gatunkach, nurtach i trochę się, mam wrażenie, w tym zagubili. No ja jestem jednak fanem tego Muse z początku, zwłaszcza albumu Origin of the Symmetry. Super, super płyta. Klasyk takiej 90-sowej muzyki, nie elektronicznej, tylko rockowej i to nawet nie jest 90-sowa, tylko chyba 2002 rok, nieważne. W każdym razie Muse wraca z nowymi...
0: Pierwszy,
1: widzisz, jeszcze się pomyliłem, ale no czuć w tym te 90-sy jednak. Ale wracają z nowymi singlami i zobaczymy, czy ten album, który one zapowiadają, będzie lepszy niż Will of People z 2022 roku, który no, był średni, ale teraz naprawdę Cryogen jest fajny, fajny singiel i myślę, że warto, żeśmy go posłuchali. Brzmi trochę jak Plugin Baby, może dlatego tak mi się podoba. Niemniej jest całkiem, całkiem.

0: Muse Cryogen. Wcale nie brzmi jak Plug-in Baby, wcale, ale fajna piosenka. Całkiem mi się podoba.
1: Trzeci singiel, który zapowiada nadejście kolejnej płyty z repertuaru tego brytyjskiego zespołu. Mi się bardziej podobało Be With You, bo było takie weselsze i kiedyś ładnie otworzyło naszą audycję. Więc z Muse jesteśmy na bieżąco. Czekamy na więcej. Dobrze, to teraz następny zespół. Kolejny zespół zawsze jest kolejny. I muszę coś na szybko wybrać, bo tak w sumie zaskoczył mnie koniec tej piosenki.
0: Tak w sumie zapomniałem, że my tutaj puszczamy piosenki w tej audycji.
1: Ale trzeba. Dobra, bo powiedziałeś, że nie chcesz łączenia rapu z rockiem, a ja mimo wszystko to zrobię,
0: dobrze,
1: żeby tak trochę...
0: Nie będę aż tak wpływał na twoją decyzyjność.
1: Słusznie, słusznie. Jakąś autonomię zachowajmy tutaj nawet wśród naszego małego, dwuosobowego grona. Highly Suspected to zespół, który również chciałby pochwalić się nowym singlem, który jest właśnie rockowo-rapowy. Big Shop of Horrors to jego tytuł. No i mam wrażenie, że w repertuarze tejże grupy jest taki outstanding. Wyróżnia się właśnie tym charakterem nieco rapującym. Słuchamy.

0: Highly Suspected. Big Shop of Horrors, moi mili, na antenie Radia Fera na 98,6 FM. Trochę dali do pieca, pokrzyczeli, powydzierał się ten rapujący. No i riff też fajny, więc podnóżkę było.
1: Tak, bardzo fajne. Coś jeszcze chciałeś powiedzieć, bo tak ci wszedłem trochę w słowo.
0: Ja już nic nie chcę mówić. Nie, ja już chcę już kończyć.
1: W ogóle, ale mam 16 minut jeszcze.
0: Tak, i to jest czas, żeby zmieścić dwa długie kawałki 7,5-minutowe.
1: Bo teraz przed państwem The Saddest Landscape, który powrócił, zespół powrócił po 11 latach nieobecności. Zespół, który od 2002 roku robi screamo chyba przede wszystkim, ale nie tylko, bo tutaj na tym albumie także i takie post-rockowe elementy na pewno odnajdziemy. Będzie to muzyka dosyć ciężka, ale nie przeraźcie się pierwszymi sekundami, to się później troszkę uspokoi, ponieważ na ficie jest tutaj Julian Baker z zespołu Boy Genius, który współtworzy razem z Phoebe Bridgers, myślę, że znaną w większości słuchaczy, oraz Lucy Dacus, i ona tutaj dołoży tej delikatności trochę do tego utworu, ponieważ mowa tutaj o The Invisible Heart, zespół The Saddest Landscape. Słuchajmy. I was scared, I felt alone, couldn't trust the thoughts that were in my head, couldn't tell the difference between what was real

0: Ale sobie fajnie pokrzyczeli The Saddest Landscape razem z Julian Baker z zespołu Boy Genius i ich wspólny utwór The Invisible Heart. Ja muszę przyznać, bo właśnie rozmawialiśmy na poza anteniu o tym, że ten climax za długo trwa, oni tak krzyczą i gdzie to zmierza? No ja lubię, jak tak sobie pokrzyczą i jak to zmierza w konkretne miejsce i tam ten moment jest później przetrzymany nawet długo, także naprawdę piękny utwór. No i chyba powoli będziemy kończyć, bo ty masz ostatnią propozycję na dzisiaj,
1: zgadza
0: prawda?
1: Zgadza się. To był pierwszy długi utwór, a kolejny będzie jeszcze nieco dłuższy, ale nie wiem, czy się zmieści.
0: No, najwyżej się zacznie.
1: Infinite Illumination to jest zarówno nazwa ostatniego utworu w dzisiejszej audycji, jak i nowej płyty od zespół Spirit Adrift. Będzie więc stonerowo na koniec dzisiejszego aferytmu. Ważna informacja jest taka, że do zwycięzców w konkursie odzywamy się drogą SMS-ową. Patrzcie, jeżeli zgłaszaliście się, czy w waszej skrzynce nie pojawi się wiadomość o tym, że akurat wygraliście. No i tym miłym akcentem możemy już się pożegnać powoli. Zapraszamy na aferzastą i mówimy wam miłego wieczoru i stosunkowo udanej nocy. Za dzisiejszy aferytm odpowiedzialni byli
0: Nikodem Prokopowicz
1: oraz Jakub Stawbudner. Do usłyszenia, moi mili, już za tydzień.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów na sekundę.

0: Ja trochę inaczej to z mitologii zapamiętałem. Hephaistos tam chyba nie było od spanka.
1: Chyba nie, wręcz przeciwnie.
0: A to dlatego pozbawia snu.
1: Bo a, tak no hałasuje, właśnie, jak hałasuje, tak.
0: Płucze po garach, inne no. takie.

0: Rób to kreatywnie.
1: No właśnie, weź tutaj coś wymyśl. To można wymyślić, nie wiem, nawet nie ma tutaj już co wymyślać. Można powiedzieć, że sztuką jeszcze jest to, żeby utrzymywać się tak długo, tak nisko.
0: Po prostu pośpiewajcie, bo już wiem, że znacie to na pamięć.

0: A kiepsko z kondycją u tych Polaków, jeżeli są w stanie przy takim pilatesie wytrzymać 2 minuty 15 sekund.
1: No. To nie o to chodzi w tym pilatesie.
0: Nie?
1: Wiesz?
0: A nie. O co chodzi? Nie.

0: milionów, co oznacza, że mniej więcej na jednego Polaka przypada jeden osioł i to nie tak, że my teraz was obrażamy, bo osły to są wbrew pozorom bardzo kumate zwierzątka.
1: No właśnie, osły są inteligentne i one się wydają uparte dlatego, że są inteligentne, bo jeżeli jakieś polecenie, które mają wykonać, im nie pasuje i może się odbić negatywnie na ich samopoczuciu, to one go po prostu nie zrobią, bo są na tyle kumate, żeby ogarnąć, że to będzie dla nich złe.
0: I zrobią wtedy tak.
1: Tak brzmi kredens u babci, jak go próbujesz otworzyć, ale nie możesz.
0: To był niezadowolony osioł, że mu kazałaś coś zrobić.
1: No dobra, dobra. To musiał być taki lekki osioł, bo on wysoki głos miał.
0: Tak?
1: No, 113 kg osły mogą ważyć. Mogą ważyć też 181, a mogą też ważyć na przykład 544 kg, dlatego że osłów jest tak około 40 gatunków i one są naprawdę, naprawdę różnorodne.
0: Okej, i wtedy rzeczywiście tak 5 razy, no to tak, to jest całkiem spory rozrzut, nawet jak na taką przeciętną rodzinę.
1: No, jest. Jest bardzo duży. A jeszcze tych 40 w ośli egzystencji jest więcej, bo niektóre osły 40 lat nawet dożywają i jeszcze inne osły do 40 km na godzinę potrafią biegać.
0: Mhm, i wtedy tak krzyczą na ludzi. To tak. Brzmiało jak wrzucanie takiego trzeciego, czwartego, piątego biegu, nie?
1: Trochę. No, mniej więcej. Tak to krzyczą portfele turystów, którzy się wybiorą do rezerwatu Zasawica, jeżeli się nie mylę. To tam jest właśnie produkowany najdroższy ser na świecie. Ten ser się nazywa Pule i jest, zgadnij z czego?
0: Z mleka oślego.
1: Z mleka oślego,
0: ale
1: dokładnie tak.
0: Ten rezerwat jest gdzie jeszcze, przypomnij?
1: W Serbii.
0: No to wszystko się zgadza. Ser, Serbia, nie?
1: Dokładnie.
0: No to chyba wszystko jest okej.
1: To jeżeli chcecie jeść ser, to możecie lecieć do Serbii, a jeżeli chcecie słuchać mysłaków i mieć niezbyt przyjemne przygody miłosne, to możecie polecieć sobie z Berlina do Reykjaviku.
0: To prawda, ale to wtedy chyba już nie przez Serbię.

To zwierzę uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między piątym.

0: istniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.
1: No dawaj, już takie 35 minut meczu minęło, teraz się możesz wykazać.
2: 0-0.
1: Tak? Myślisz, że
2: no,
1: dalej jest 0-0?
2: 0-0.
1: A w czym jest 0-0?
2: 0-0 jest w celnych strzałach.
1: No ale...

0: Tak, no. Dildo Baggins, tak.
1: No nie.
0: Nie?
1: Nie, źle spojrzałaś.
0: A, Septembi, rzeczywiście, no, dobra. Tak. No, no to mówię, że no, spojrzeć o tym i z pamięci każdy.
1: Wiemy w każdym razie, kto wygrał i wiemy też, że jest dużo chętnych, żeby na tej liście aferzastej naszej zabłysnąć. Teraz kolejny z nich.
0: To For Example John, który będzie chyba udawał życie, bo piosenka, którą wydał, to Faking Life się nazywa.

0: Oj, Madame FR, oj, Madame FR, 7 miejsc w dół. Jak to tak?
1: No właśnie, jak to tak można? Od początku pobytu na ferzastej liście przebojów na wewnątrz.

0: wożą w takim razie kierowcy zawodowi? Co w ciężarówkach jeździ?
1: Odpowiedziałbym tak, jak się odpowiada na pytanie co, ale nie mogę odpowiedzieć, bo jesteśmy na antenie radia koncesjonowanego. Natomiast w tym wypadku ta odpowiedź jest niestety prawdziwa. Zaglądamy do Limanowej i tam okazało się, że naprawdę to tam jechało i niestety się wylało.
0: No właśnie, jak patrzę na zdjęcia i na fragment filmiku z tego zdarzenia, to wygląda absurdalnie, bo cała sytuacja polega na tym, że przed ciężarówkę, która wiozła, no właśnie, osad z oczyszczalni ścieków, nazwijmy to tak ładnie, wyjechał inny samochód, no i kierowca musiał gwałtownie zahamować, wiadomo, żeby w ten inny samochód nie uderzyć. No, logiczne, tylko że ten osad wtedy zrobił to, co takiemu osadowi w miarę płynnemu każe fizyka podczas gwałtownego hamowania.
1: Prawo bezwładności zadziałało, w związku z czym ciężarówka ochlapała siebie, jest taka cała uwalona z przodu, czy została cała taka uwalona z przodu. Jest nie i jeszcze jakąś niestety panią, która tam przechodziła. Nie mamy informacji o tym, czy pani coś się stało. Mam nadzieję, że musiała się po prostu umyć.
0: To nie jest wszystko. Jeszcze samochody zaparkowane, elewacje budynku i do tego latarnie uliczne.
1: No, posprzątanie tego trwało kilka godzin. Oczywiście tych kilka godzin Limanowa, umówmy się, śmierdziała cała, no bo ciężko to chyba inaczej określić.
0: Też ale wierszem to powiedziałeś, pięknie.
1: A, dziękuję, ale tak czy inaczej bym wniosek z tego wyciągnął jeden, że takich rzeczy nie ma co wozić ciężarówką.
0: No trzeba cysterną.
1: Nie, ja bym to woził tramwajem, bo tramwaj, jak się mu zajedzie drogę, to on nie hamuje, tylko trąbi.

0: o tym, że Stany pośrednie sobie radzą świetnie, to jeszcze Swade i Nichos należy tutaj wrzucić pomiędzy.
1: Tak, 16 miejsc w górę, czyli z 23 na 7. To też taka desynchronizacja, ja bym bardziej powiedział, no bo raz góra, raz dół to tak...
0: 9 tygodni na liście, to się liczy. Nieważne gdzie, ważne, że są.

0: pytanie z gatunku niedyskretnych. Co będziesz dziś w nocy robić?
1: Nieładnie tak pytać, wiesz?
0: Czemu?
1: No bo słońce będę oglądać. Teraz...
0: Jak słońce w nocy?
1: No słońce będę w nocy oglądać, bo będzie słońce w nocy. Już
0: jak
1: tak...
0: może być słońce?

0: Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: W każdy piątek o 22:00 w Radio Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. Piątek wieczorem.

Dobry wieczór. Minęła godzina 22. Wysłuchacie audycji Pralka w Radiu Afera. Mateusz Pieturniewicz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszą audycję zaczęliśmy od zespołu Armia oraz utworu Gdzie ja, tam będziesz ty, ponieważ dosłownie chwilę temu album Legenda obchodzi swoje 35. urodziny, a sam album jest bez wątpienia jednym z ważniejszych kamieni milowych polskiej muzyki rockowej. Jest to również album, który na stałe zdefiniował charakter, brzmienie oraz styl samego zespołu Armia. Przepotężna płyta, myślę, że płyta, która dla wielu naszych słuchaczy, dla wielu ludzi znaczy bardzo, ale to bardzo dużo. Dzisiaj jeszcze w audycji przyjrzymy się muzyki stricte sludge'owej, będzie też sporo muzyki nieco spokojniejszej, ale wszystko mam wrażenie, że sobie to całkiem nieźle wymieszamy, poblendujemy i do godziny 23 czeka nas naprawdę całkiem sporo muzycznych atrakcji. Kolejną propozycją na dzisiaj jest zespół Atavia. Atavia jest świeżo założonym zespołem, który przygotowuje się, zbroi się wręcz do wydania swojego debiutanckiego albumu. Chwilę temu wyszedł ich najnowszy singiel On the Longest Night. Zespół ten wytworzyła w dużej mierze Maja Rutkowska, którą możecie znać z zespołu Datura chociażby. Samej Maji towarzyszą naprawdę dosyć solidnie zaprawieni w boju muzycy, więc to wszystko ma naprawdę całkiem dobrą otoczkę. Samej muzyki Atavia dosyć ciężko sklasyfikować na pierwszy rzut ucha, ponieważ płyta jest bardzo mocno zróżnicowana, ale mają te utwory jakiś wspólny jeden mianownik. Odsyłam was do pierwszego singla, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji sprawdzić, co w Atavii słuchać. Tymczasem posłuchajmy drugiego singla, który zapowiada najnowszy album grupy Atavia.

Za nami Atavia z utworem Of the Longest Night, a my teraz przechodzimy do solowego projektu Devisa zespołu Conan. Chodzi tu oczywiście o zespół Ungraven. Jest to projekt, który jest takim lekkim, czy dosyć mocnym odejściem od doometalowej powolności na rzecz zdecydowanie bardziej takiego industrialnego metalu, ale sporo tym wszystkim sludge'u. Utwór, który zaraz wspólnie posłuchamy, opiera się w dużej mierze na dosyć interesującym rytmie perkusyjnym. Co ciekawe, jest to automat perkusyjny, który bardzo mocno jest skontrastowany brzmieniem gitary, który jest ciężkie, charakterystyczne i bardzo mocno sludge'owe. Całość oczywiście jest bardzo mocno surowa, bardzo mocno oszczędna jest ta cała struktura tych utworów. No i jest to na swój sposób również hipnotyczne, co bez wątpienia bardzo mocno wtapia się w głowę, słuchając tego typu muzyki, a sam utwór pochodzi z debiutanckiej epki tego projektu, więc bardzo mocno polecam, posłuchamy teraz utworu zespołu Ungraven.

Za nami grupa Ungraven, a my teraz przenosimy się do Oslo i posłuchamy teraz również debiutu zespołu Saver, czyli post-metalowe trio, formacja prosto z Oslo. Posłuchamy zaraz utworu, który pochodzi z ich debiutanckiego materiału The Come With Sunlight z 2019 roku. No i jest to względnie klasyczna sprawa pod kątem post-metalu. Wszystko bardzo mroczne, bardzo senny klimat. Cały utwór buduje się wraz z trwaniem całej ścieżki dźwiękowej. Są oczywiście momenty kulminacyjne i nie tylko. Bardzo również przystępna propozycja. Wszystko oczywiście wydane w Pelagic Records, okraszone bardzo fajnym teledyskiem w ramach wideo koncertowego. Również polecam do zagłębienia się w całą tą płytę, w cały ten debiut, bo no jest tam surowość, jest wściekłość, jest post-metal zespół Saver.

Tak właśnie brzmi norweska grupa Savers ze swoim debiutanckim materiałem, a my teraz przeniesiemy się do Francji, ale w temacie muzycznym mniej więcej jeszcze na chwilę kilka pozostaniemy, ponieważ teraz mowa o zespole Love Sex Machine, czyli kwartet prosto z Francji. Posłuchamy utworu Asexual Angel, czyli jest to tytułowa kompozycja z ich drugiego albumu, który został wydany pierwotnie w 2016 roku, ale w 2023 została ona wznowiona przez Pelagic Record, który przejął tą płytę, przejął ten zespół, no i popnął ich na pewno dalej. Druga płyta tego zespołu, no w moim odczuciu jest chyba taką największą ich, nie wiem, esencją jakby tej grupy, pokazuje ich największy potencjał. Strasznie równa płyta, bardzo mocno ciężka, desperacka nawet gdzieś momentami. Bardzo mocno przesterowane woka, ale bardzo szybkie, a zarazem wolne tempo, to się wszystko bardzo ciekawie przeplata. Idealna mieszanka sludge'u i doom metalu i sporo w tym surowości. Przede wszystkim jest to bardzo surowy materiał, bezkompromisowy na swój sposób. Lubię to za okrążka wracać raz po raz, bo no, słucha się tego naprawdę świetnie, więc wracając, Love Sex Machine z tytułowym utworem Asexual Angel.

Za nami francuska grupa Love Sex Machine. My teraz przenosimy się do najnowszej płyty zespołu Nuzleaker. Jest to zespół, który całkowicie odrzuca względnie klasyczne struktury utworów. To jest jeden wielki atak po prostu dźwięków. Sporo w tym naprawdę ciężkich jakichś breakdownów, sporo w tym zwolnień tempa, sporo w tym sludge'u. Na samym utworze, który zamyka tą ich najnowszą płytę, gościnny udział jest Deimosa, który wprowadza naprawdę taką dodatkową dynamikę do całego tego utworu, chociaż sam utwór jest bardzo mocno klaustrofobiczny, mam wrażenie, ale w każdym razie jest to bardzo mocno surowa muzyka, która jest nastawiona na lekko, można by powiedzieć, fizyczne poczucie tego dźwięku oraz tej muzyki, więc coś na pewno wyjątkowego. Zespół Nuzleaker.

za nami zespół Nuzlikera, my teraz przenosimy się do Polski, tym razem odświeżymy sobie zespół Carrion Sky, który już w najbliższą sobotę razem w towarzystwie zespół Rosk oraz Asterie grają swój wspólny koncert w Zduńskiej Woli. Jest to tyle ciekawa sytuacja, że koncert ten jest organizowany przez miasto, finansowany jest w pełni przez Dom Kultury i co ważniejsze, koncert jest darmowy dla mieszkańców i nie tylko tej wspaniałej miejscowości. Zawsze warto zaznaczyć, jeżeli takie koncerty, taka inicjatywa z ramienia jakiegokolwiek urzędu się dzieje, jest tam sympatyczna pani, która nie boi się wyzwań, nie boi się muzyki postmetalowej, metalowej i nie tylko, i organizuje w swojej miejscowości tego typu przedsięwzięcia. Mam wrażenie, że takie akcje to są naprawdę wyjątki w skali Polski, więc warto o tym powiedzieć. Jeżeli macie chwilę, macie czas w sobotę, to wpadnijcie do Zduńskiej Woli, w sobotę nie jest tak daleko, a można by spokojnie założyć, że zespół Rosk będzie ogrywać materiały, które są właśnie na etapie nagrywania na ich najnowszy album Asteria. Stały gościnie z naszej audycji, więc sprawa jasna, a Carrion Sky również coś dobrego dla nas szykuje, więc naprawdę bardzo fajne wydarzenie, bardzo ciekawe wydarzenie. Mam nadzieję, że frekwencja to pisze, tym bardziej, że przypomnę, koncert jest w pełni darmowy, a my teraz posłuchamy jednego utworu zespołu właśnie Carrion Sky, który bez wątpienia jutro pojawi się na tym koncercie.

Za nami polska grupa Carrion Sky, której już w najbliższą sobotę w Zduńskiej Woli wystąpi wspólnie z zespołem Rosk oraz Asteria. A dzisiejszą audycję będziemy kończyć francuską grupą Dirge, która już jakiś dalszy czas temu wydała swój album Lost Between Forces z utworem Filigree. I tym utworem będę się z wami żegnać. To była audycja Pralka. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Za moment audycja Trashing Menace, więc zostańcie z nami do końca. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.

0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
1: Trashic Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Witam w audycji Trashing Medexach. W każdy piątek w Radiu Afera mówi do was Lechu Malendowski. Dzisiaj znowu samotnie. Nie wiem, kiedy to się zmieni. Chłopaki obiecują, ale zdaje się, że nie wiem, kiedy przyjdą. No nic. Lecimy do godziny pierwszej z metalem. Gdyż jak dobrze wiecie, metal jest najlepszy na świecie. Death metal to już w ogóle. To nie był szwedzki death metal, ale i tak jedna z moich płyt, wszech płyt, wszech życia, uniwersum i w ogóle całej mojej rzeczywistości, jaką znam od wieku lat 15. Obituary z trzeciej płyty The End Complete, utwór otwierający I'm in Pain oraz tytułowy. Ja wiem, dwójka jest oceniana wyżej i te dyskusje też już trwają od ponad 30 lat. Które jest lepsze, święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? Która płyta którego zespołu jest lepsza? Nie ma sensu, ja i tak trójkę lubię najbardziej. Nie umiem tego wytłumaczyć. Tak wyszło i to się już nigdy nie zmieni. Uznałem, że to będzie dobry początek na rozpoczęcie dzisiejszej audycji, w której będzie kilka nowości, ale jednak mam parę rocznic i o tym za chwilę. Najpierw pierwsza, nie najważniejsza, nie najlepsza. Już widzę starych metali, jak będą kręcić nosem. Pora na 30-lecie najbardziej ekstremalnej płyty w dyskografii zespołu Pantera. Tak, zespół, który jest winny wszystkiego, co złe w metalu, groove metal, new metal, niepotrzebne skreślić. Starzy metale mogą być gotować bigos na uspokojenie, ale to był jednak ciekawy okres i ciekawa płyta wyszła, jeżeli chodzi o ten akurat zespół. To już było słychać, że jest konflikt w zespole. Oni nienawidzieli siebie nawzajem, ale też sami siebie. Phil Anselmo nagrywał te wokale w odosobnieniu od reszty zespołu. No i wyszło naprawdę ciekawe dzieło, które chyba z wiekiem doceniam coraz bardziej, bo zacząłem słuchać tego zespołu od płyty no Cowboys from Hell i to mi ustawiło pewien poziom tego zespołu. Potem była Vulgar Display of Power, umocnienie, oczywiście Far Beyond Driven, to już były gwiazdy wtedy metalu i były, można sobie nie lubić i nie poważać, ale jednak trzeba oddać, że już wtedy byli na kosmicznym poziomie dla wielu zespołów i wszystko było ok. I nagle się zaczęło coś sypać, nałóg heroinowy na pewno nie pomagał. Wyszła płyta The Great Southern Tranquil, która ukazała się 6 maja roku 96 i no tu się dzieją na tej płycie rzeczy. Ja jako przekorna bestia wybrałem dwa utwory ostatnie, ani pierwsze, ani Drag the Waters, ani żadne Floats i inne rzeczy, tylko Underground in America i Reprise and Blasted Skin. To już nigdy nie wróci, tego zespołu już nie będzie, co by tam sobie Zach Wild i koledzy chcieli nagrywać i mówić, że oddają hołd braciom. Byłem na koncercie, widziałem, dziękuję, więcej nie chcę. To jest prawdziwa Pantera w Radiu Afera.

Do dzisiaj pamiętam cytat z recenzji w polskiej edycji Metal Hammera sprzed 30 lat, gdzie chyba trochę zniesmaczony recenzent, nie pamiętam kto to był, tam była niezła ekipa wtedy. I ta płyta chyba, nie wiem, 3,5 gwiazdki dostała na 5, więc właśnie ten styl obrany na tej płycie nie do końca przypadł hardkorowym fanom Pantery i napisał tak, że Vinnie Paul nie gra na perkusji, on obsługuje kafary. I faktem jest, że brzmienie perkusji tutaj jest wyjątkowe, nawet jak na dyskografię Pantery. Ale Dime też robi bardzo ciekawe rzeczy na gitarce, można nie lubić jego stylu, natomiast tutaj jest to zdecydowanie płyta, która wybija się z dyskografii tego zespołu. Siedzę właśnie w koszulce z okładką, kupiłem ją sobie jakieś 5 lat temu, jest to druga już moja koszulka, bo pierwsza kupiona w Acid Shopie na Ogrodowej 20, jakieś 30 lat temu, zaraz szybko po premierze, po 20 dobrych latach się po prostu sprała i rozlazła, więc przy okazji kupiłem sobie nową, a co? Lubię i nic mi nie zrobicie. To co? Nowość? Nowość będzie w klimacie. Zespół, o którym mocno zapomniałem, jeszcze gdy audycję współprowadził Bartek Donarski, graliśmy, jaraliśmy się, ale to było 20 lat temu. Po nagraniu 4 płyt Amerykanie z Lair of the Minotaur z Chicago w Illinois zamilkli na 16 lat. Ostatnia, poprzednia płyta ukazała się 2010 i nagle znikąd okazało się, że jest nowa płyta, a do składu na bas wskoczył niejaki Sanford Parker z takich zespołów jak Buried at Sea czy choćby Minsk, ale też miał chyba udział w Nachmystium i parę innych ciekawych rzeczy. Nie jest to zawodnik, że tak powiem, karmiony odpadkami, tylko on umie. On umie i nowa płyta trwa 30 minut i więcej nie trzeba, bo próbowałem ich słuchać kilka razy z rzędu, tu się dzieją ciekawe rzeczy. Co ów zespół wykonuje? Najprościej sludgecore. I to określenie, jakkolwiek by nie było wyświechtane, banalne, myślę, że się świetnie odnosi do tego, co za chwilę usłyszycie, a będą to po prostu pierwsze 5 utworów z płyty I Hail I. Playlista będzie przed godziną pierwszą, nie chcę mi się czytać tych wszystkich utworów. To nie jest połowa płyty, to jest zaledwie jakieś 11 minut, no ale przygotujcie się na niezły strzał z przystawki w potylicę. Lair of the Minotaur z powrotnej płyty po 16 latach.

Oh yeah, powrotny album Amerykanów z Lair of the Minotaur, I Hell I, mocno polecam. Lecimy z kolejną nowością, coś co musiało dzisiaj polecieć, Darktron. No, kilka rzeczy w życiu jest pewnych, śmierć, podatki, nowa płyta Darktron co 2 lata i powiem wam, że nieironicznie, tak jak lubię te ich właśnie dyskografię z ostatnich 20 lat za to, że mają wszystko gdzieś i w dwójkę nagrywają sobie te płyty dla siebie, czy się to komuś podoba, czy nie. A mam dużo kolegów, o których mogę powiedzieć, że znają się mocno na muzie, o wiele więcej ode mnie. Wiele rzeczy słyszeli, mają większe doświadczenie, wiele rzeczy widzieli i wychowali się na tych pierwszych płyt Darktrona i lubią tę starą dyskografię, a na ostatnie płyty kręcą nosem mocno. I nagle okazało się, że ta nowa płyta im podeszła i sami twierdzą, że ej, to jest najlepsze, co nagrali od 20 lat. No okej, okay, mi też podeszło, ale w ogóle się nie zdziwiłem tym. Natomiast faktem jest, że ona jest chyba bardziej przystępna i na tym polega jej urok nieodparty. Tego się po prostu dobrze słucha. Jeżeli się wychowaliście na klasycznym metalu, to tak, znajdziecie tutaj wszystko. Oni pięknie płytą za płytą oddają hołd klasycznemu metalowi. A że nie ma tu tego black metalu sprzed 30 par lat, zawsze możecie posłuchać dwójki, trójki i tak dalej, i tak dalej. Uznaję tę płytę za bardzo udaną i coś czuję, że wskoczy ona do podsumowania, chociaż mamy dopiero maj i jeszcze parę dobrych płyt w tym roku wyjdzie. Zapamiętajcie moje słowa.

Nowa, otwierający They Found One of My Graves, The Dry Wells of Hell. Chociaż równie dobrze mogłem dać dwa jakiekolwiek inne. Najnowszy Darkthrone specjalnie ode mnie dla was.

Abstrahując klasyka, nie słuchasz Darktron, nie idę z tobą do łóżka. Nie podobało wam się? Wasz problem. Będę was męczył jeszcze nie raz. Najnowszy album Prehistoric Metal. Ta okładka wpada dzisiaj na plejkę, nie ma w ogóle gadania. Lecimy. Przed wami cztery rocznicowe płyty. Skończymy audycję czymś nowszym, ale musicie wytrzymać jeszcze trochę z moim marudzeniem na temat tego, co było kiedyś, a czego nie ma, a jak jest teraz, to wszyscy wiemy. 86 rok, czy ktoś to pamięta? Ja pamiętam. I dwa zespoły, które wydały wtedy chyba dość ważne płyty dla gatunku. Zaczniemy od Wielkiej Brytanii, Bristol, Anglia, Onslaught, druga płyta The Force. Rok temu grałem debiut Power From Hell. Mówiąc o tym, że uważam, że jest to zespół skandalicznie niedoceniany, że pierwsza płyta naprawdę położyła podwaliny pod szeroko pojęty death metal. I na dwójce dzieją się też ciekawe rzeczy, chociaż tutaj słychać mocno Slayera z dwóch pierwszych płyt i to momentami chyba za mocno. Przy czym jeżeli ktoś lubi Slayera, to pewnie mu to nie przeszkodzi. Widziałem ich w 2008 na Metalmanii, wyobraźcie sobie, z powrotną płytą Killing Peace, a ostatnio chyba grali w lutym w Voodoo w Warszawie, niestety nie byłem. Dyskografia warta sprawdzenia, jest to jeden z tych zespołów, o których chyba pamiętają już tylko maniaksi trash metalu, a no tak jak mówię, te dwie pierwsze płyty to przecież był mocny kawał trashu, ale już takiego diabelskiego, który rzeczywiście zahaczał już o death metal i myślę, że wiele zespołów death metalowych i black metalowych może wskazać ten zespół jako źródło swoich inspiracji. A ostatnia płyta Origins of Aggression ukazała się rok temu i to jest niestety... Drugi dysk to są covery, a jedynka z tego co widzę to są na nowo nagrane klasyki, więc płyta dość kompilacyjna. Nawet nie pamiętam, chyba jej nie graliśmy. Czekam na materiał premierowy, czyli następcę Generation Antichrist sprzed 6 lat. Tymczasem cofniemy się do roku 86. 5 maja. No, dobry dzień. Wytwórnia Underrun Flag. I tutaj jest utwór Metal Forces, od którego pewnie nazwę wziął magazyn, który też zdarzało mi się czytać za młodego fana metalu, jak jeszcze mi się chciało czytać magazyny. Ale my zagramy inne utwory. Fight with the Beast i zamykający całość Thrash till the Death. No, słowo się rzekło. Jak się ktoś zaczął słuchać metalu od trashu, to już będzie słuchał tego trashu do końca. Onslaught sprzed 40 lat.

I wszystko w temacie Trash Till The Death. Onslaught z dwójki, The Force, 86 rok. 4 dni później ukazał się debiut mało znanego niemieckiego zespołu Sodom, zatytułowany Obsessed by Cruelty. Żarty na bok, jedyna taka płyta w dyskografii Niemców, już potem nic tak opętańczego nie nagrali. Po dojściu Franka Blackfire'a pozostawili teksty o szatanie i przeszli do tekstów o wojnie. No i chyba już tak do dzisiaj zostało, aczkolwiek możemy sobie podyskutować, co było lepsze, czy na przykład Pleasure to Kill, który był wydany w tym samym roku, czy właśnie jedynka Sodom. I byśmy sobie tak mogli dyskutować na przykład do rana. Tylko po co? Ciekawa jest ta wewnętrzno-niemiecka konkurencja, jeżeli chodzi o teutoński trash, jeżeli chodzi o lata 80. za sprawą Sodom i Creator. Nie umiem wskazać lepszych płyt, lepszych zespołów. To jakby równo u mnie są w głowie. Wychowałem się na jednym i na drugim. I ten Frank Blackfire, który po 89 roku przeszedł i nagrał z kreatorem płyty Coma of Souls, Renewal, czy Cause for Conflict. No i czy Coma of Souls jest lepsze od Better of Dead z tego samego roku? Łatwo jest powiedzieć, że tak. Trochę faktycznie tego Franka tam na Better of Dead zabrakło. No ale z drugiej strony porównajcie sobie Tapping the Veil i Renewal. Kompletnie dwa różne albumy. Łatwo jest powiedzieć, że się lubi jeden lub drugi, ale czy któryś jest lepszy? Zależy. Fajnie, że mamy co porównywać i do czego wracać, bo dzisiejsze dyskografie tych zespołów to już są zupełnie inne bajki, chociaż mówi się, że Sodom pozostał wierny temu graniu i nie ogląda się na komercyjne sukcesy, natomiast Creator wszyscy wiemy i jakby nie ma co się znęcać nad Petrocą, bo on wybrał swój sposób na życie i niech sobie gra, ma też fanów, a Sodom też ma fanów i mam nadzieję, że wrócą z tej krótkiej przerwy koncertowej, bo no, ich koncerty są zawsze dobrą zabawą, a stare płyty też są świetne. A zatem z tej jedynej niepowtarzalnej płyty, która była nagrana, przypomnę, w dwóch wersjach, no my posłuchamy z tej drugiej wersji steamhammerowej. Pewnie ta pierwsza jest uznawana przez maniaków za bardziej oldschoolową i prawdziwą, no ale ta przynajmniej tej się da słuchać. To co? Death Like Silence? Na tytuł tego utworu przyniósł Euronymousowi pomysł na nazwę swojej wytwórni, jeżeli ktoś nie pamięta. Jeżeli ktoś nie pamięta, kto to był Euronymous, no to jakby zapraszam do słuchania innych audycji. I tytułowy Obsessed by Cruelty. 40 lat, jak w jeden dzień. Sodom z debiutu.

86 rok, debiut Sodom. Lecimy z kolejną rocznicą, ale no no, 2006, więc jakby świeżynka. Dla niektórych to jest nowa płyta. Debiut Ares Kingdom. Oni grali dwa koncerty jakoś całkiem niedawno w kwietniu w Polsce z Demon Sea. No ale nie byłem na koncercie. Liczę na to, że grali albo chociaż zapowiadali jakiś nowy materiał, bo 4 lata, no... Czekam na nową płytę. A jest to zespół, jeżeli nie kojarzycie Ares Kingdom, który powstał na gruzach Order from Chaos, nieodżałowanego. I od początku grali po swojemu mieszankę Black Death, Trash Metalu, wszystko co najlepsze. Powiem wam, że wróciłem do tego debiutu po dłuższej przerwie i cały dzień sobie słuchałem tej płyty i nie mogłem przestać kręcić głową z niedowierzaniem, jakie to jest dobre i dlaczego ja tak rzadko tego zespołu słucham i go gram. Oni nie mają słabej płyty, jest ich tylko 6, więc no, ja obiecuję, że nadrobię te zaległości, bo jest to zespół, o którym pewnie nie przyjdzie wam na myśl jako pierwszy, jeżeli macie ochotę, ej, posłuchałbym sobie czegoś, ale nie cały czas tych wszystkich znanych, ogranych płyt, ile można, posłuchałbym sobie czegoś nieoczywistego. No i to jest dokładnie bardzo dobry wybór. Tu na tym debiucie trochę słychać wczesny Destroyer 666, nie jest to w żadnym wypadku nic złego, ale słychać też ich zmysł do nagrywania naprawdę dobrych, czasem bardzo długich utworów, a to jest wyznacznik naprawdę dobrego kompozytora, zrobić w metalu utwór 8-minutowy, przy którym nie chce się ziewać, bo nie ma 4 razy z rzędu powtarzanego tego samego wersu i riffu, który się gdzieś tam ciągnie nagranym gdzieś tam jednym palcem. Do tego jeszcze żółta okładka i dobra, nieważne, już kończmy z tą metaliką. Ares Kingdom w 2 utworach, całe 12 minut, bo mam guest specjalnie dla was z płyty Return to Dust 2006 roku i będą to po kolei Lamentations i zamykający całość Ironclad 7-minutowy. Nie znudzicie się, obiecuję. Tak wtedy grali, tak grają. Dzisiaj czekam na nowy album Ares Kingdom.

Oh yeah. Ares Kingdom z debiutu. Przygotujcie się, z dyskografii za tydzień matura ustna. Będę was sprawdzać. Magister Malendowski nie rzuca słów na wiatr. Jeszcze nie kończymy, jeszcze dwa zespoły. Kolejna rocznica, 2006, 8 maja. Enslave. Który to jest album? Rune? 8? Matko, do ciebie. Oni już byli, no, byli w innym miejscu niż w latach 90., ale przecież... Ja już mówiłem o tym niejednokrotnie, przypominając ich stare płyty, że oni już na pierwszych płytach zaczynali kombinować i ten black metal był nieoczywisty i mogłoby się wydawać te 30 lat temu, zwłaszcza ortodoksyjnym fanom black metalu, że połączenie z rockiem jest wykonalne. A okazało się, że Enslaved umie takie rzeczy i z płyty na płytę pokazywał, że no, zbudowali statek kosmodrom, wsiedli i odpalili silniki i lecą. Do dzisiaj lecą, już opuścili naszą galaktykę i na tej płycie ostatniej, no tam było trochę powrotów do mocniejszego łojenia, ale mimo wszystko to jest właśnie muzyka, soundtrack na podróże międzygalaktyczne. Ja to tak widzę. A płyta Rune, tu widzę różnicę między poprzedzającą ją płytą Isa, która była bardziej spokojniejsza w klimacie. To jest bardziej, nie chcę mówić agresywnie, bardziej prostolinijnie, bardziej rockowo, chociaż klimat się na tej płycie też zmienia, bo pierwsze trzy utwory, a ostatnie trzy utwory, no to jest tu przesunięcie akcentu. Jak sobie wrócicie do tego krążka, to

Chuck Baera. To był Enslaved już na koniec audycji Thrashing Madness w radiu. Afera. Coś w miarę nowszego na koniec. Ukołyszę was do snu. Desert Storm z Anglii. Ukazała się ta płyta 2 miesiące temu. Nosi tytuł Buried Under the Weight of Reason i polecił mi ją dobry kolega Wojtek Kałuża. Serdecznie pozdrawiam. To już jest który? 7 album i powiem szczerze, wcześniej nie, kojarzę te nazwy, ale chyba nie było nas grane. Może chłopaki z pralki coś grali. Przy czym Wojtek polecił ten zespół, mówiąc, że jeżeli tęsknisz za Orange Goblin, to to ci podejdzie. Nie do końca słyszę tu nieodżałowany Orange Goblin. Jest to klasyczny stoner południowy, pustynny. Okładka też jest bardzo, bardzo w klimacie zdradzająca. Wszystko to, co za chwilę usłyszycie w dwóch utworach do godziny pierwszej. Dwa pierwsze utwory z tej płyty. Newfound Respect, Shamanic Echo, zwłaszcza ten drugi 7-minutowy mi bardzo, bardzo podszedł. I tak kończy się dzisiaj ta audycja spokojnie. A za tydzień? Za tydzień będzie pewnie też spokojnie. Ja pewnie będę, nie wiem jak koledzy. Za tydzień wybieram się z innymi bardzo dobrymi kolegami na film biograficzny na temat Iron Maiden. Pewnie przyjdę prosto z kina i będę na gorąco opowiadał, co tam w tym filmie było, a czego nie było, a być powinno. No nic, zapraszam serdecznie, pewnie będą jakieś płyty rocznicowe, a mam nowości, które dzisiaj mi nie weszły, nie wskoczyły mi na plejkę, mam parę fajnych płyt, które będę grał i będę się jarał, ale widzę, że już jest dużo pozytywnych recenzji, dużo kolegów się jara tymi krążkami. Ja poczekam, aż kurz opadnie, usiądę na spokojnie i za tydzień powiem, co sądzę na temat pewnych tematów. O tym za tydzień o 23 w następny piątek. Wy już wiecie, gdzie. Dzięki wielkiej mówił do was Lecho Malendowski. Do usłyszenia i złej nocy. To była audycja Thrashing Madness w Radiu Afera. A na dobranoc, fu, na złą noc, Desert Storm.

0: Thrashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.